spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: felu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć

róg łóżka, o który zahaczyłeś stopy małym palcem. Ten budzik, który zawsze dzwoni o godzinę za wcześnie. Chusteczka zwinięta w kieszeni tej jednej palce.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Panią tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kick-out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Po reklamie.
17: Meloradio Warszawa.
18: Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
19: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na magazyn Po drodze Moto Warszawa, a zdominuje go dzisiaj Noc Muzeów, podczas której zwracałam uwagę szczególnie na warszawskie i motoryzacyjne wydarzenia. Tego dnia tak wiele się w Warszawie działo, że oczywiście nie byłam w stanie odwiedzić wszystkich miejsc i wybrałam 3 zupełnie różne wydarzenia, a zaczęłam od żerania i od ESO. Zapraszam.
20: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
19: Wędrówkę po Nocy Muzeów rozpoczynam w miejscu wyjątkowym dla miłośników motoryzacji, a mianowicie w Muzeum w Fabryce. Muzeum przygotowało na dziś specjalne atrakcje dla miłośników motoryzacji.
21: Dzień dobry, Michał Pruski, Muzeum w Fabryce. Na dzisiejszy wieczór przygotowaliśmy taką akcję, że nie będzie całe światło włączone, tylko światłem spróbujemy uzyskać klimat nocy, która tutaj bardzo ładnie będzie pokazywała nam samochody w innym anturażu. Mamy na początek samochody przedwojenne. Później mamy motoryzację niemiecką podzieloną na wschodnio i zachodnio-niemiecką, samochody rosyjskie, samochody francuskie, samochody szwedzkie i kończymy na japońskich. Dalej już wystawa wygląda tak jak na co dzień i są to produkty włoskie, amerykańskie, dział z samochodami dostawczymi oraz największa nasza sala, czyli produkty tutaj rodzimej produkcji, FSO i FSM.
19: Do tego oczywiście będę chciała dojść, bo jest tam naprawdę co oglądać, ale jeszcze o tej strefie z przygaszonymi światłami, jakby pan miał wybrać stąd auta, które szczególnie pana zdaniem są wartościowe historycznie, bądź jeżeli chodzi właśnie o to, jak się prezentują.
21: To może nie będzie Rolls-Royce oraz inne luksusowe samochody, tylko jeden z najnowszych naszych samochodów nabytków oraz samochodów, które zostały wyprodukowane względnie niedawno, ponieważ był to 2019 na 20 rok. Jest to prototyp polskiego samochodu elektrycznego Ixar. Wyjątkowość tego pojazdu polega na tym, że jest to samochód popularny, zbudowany na samochodzie bardzo popularnym w Polsce, z wyjętym silnikiem spalinowym i po prostu włożony silnik elektryczny, ale na to wszystko, żeby zmienić całą koncepcję i wygląd tego samochodu, zostały nałożone na laminaty i jestem ciekaw, czy widzowie rozpoznają, na jakim samochodzie zostało to zbudowane.
19: Jesteśmy w sali głównej. Jak zaczynamy od prawej strony zwiedzania, co tutaj mamy?
21: No na pewno tutaj możemy zaprezentować 3 z 7 wyprodukowanych prototypów Poloneza terenowego, czyli analog. Przed wejściem spółki DEU FSO chciało zrobić następną wersję samochodu Polonez, bo mieliśmy kombi, mieliśmy traki i tu próbowano zrobić, żeby z tego Poloneza zrobił się samochód terenowy. Nie do końca to wyszło.
19: Choć nie jest źle.
21: Wygląda bardzo ciekawie, tak? Może właściwości jezdnych nie miało zbyt dobrych, ale za to jeździło jako tak.
19: A po prawej stronie oczywiście Matizy, Lanosy.
21: Ale są to tutaj pierwsze 3. Mamy Lanosa, Matiza oraz Aveo. Są to tak zwane jedynki, czyli samochody, które pierwsze zjechały tutaj z taśmy jako DEU.
19: A na nich mnóstwo autografów, mnóstwo podpisów. Przemierzając dalej oczywiście mnóstwo Polonezów, cała kolekcja. Jest i duży Fiat.
21: Taka ciekawostka. Duży Fiat w wersji pick-up, ale w wersji poszerzonej. Nie za dużo wiemy o tym samochodzie, jak on był zrobiony i przez kogo, ale uwagę przywraca to, że pojazd został zbudowany w latach 80. i zbudowanie wtedy takiego samochodu na pewno dużo czasu i pracy zajmowało, a na przykład w tamtych czasach poszerzenie szyby nie było łatwą sprawą.
19: No i rzeczywiście to taki wyjątkowy okaz. Podejrzewam, że dziś budziłby duże zainteresowanie na warszawskich drogach, bo przyzwyczailiśmy się zupełnie do innego wyglądu dużego Fiata, a tutaj na takim podejście syrena.
21: Mamy 2 syreny, 101 w 2 różnych wersjach. W wersji super odrestaurowanej oraz druga w wersji wyciągnięta ze stodoły przed restauracją tego samochodu.
19: Po drodze jeszcze inne ciekawe auto.
21: Czyli 2 prototypy polskiego samochodu. Syrena z fabryki samochodów osobowych. Syrena w Kutnie. Samochody produkowane. 12 prototypów powstało. 2 są u nas tutaj w muzeum. Samochody wyprodukowane pomiędzy 2017 a 2020 rokiem. Ostatni samochód osobowy, który ma polską homologację dopuszczającą do ruchu drogowego.
19: I to też jest ciekawostka. Jeżeli interesujecie się motoryzacją, warto o tym wiedzieć. I idziemy dalej. Mamy tutaj dalej większą kolekcję Fiatów i Polonezów. A tu taka trochę strefa retro.
21: Strefa retro, ale oprócz tej syreny tutaj tak zwanej nowej, mamy każdą wersję syreny wyprodukowanej w FSM-ie oraz w FSO. Ponieważ pamiętajmy, że syrena była w 2 fabrykach produkowana, w FSO i w Bielsko-Białej.
19: Która z nich jest pana zdaniem najciekawsza?
21: Pewnie najstarsza, ale to do zwiedzających należy wybór, która była ta piękniejsza, a która najbardziej psująca się.
19: Dokładnie. I dalej, no nie mogło na tej wystawie, jeżeli mówimy o polskiej motoryzacji, o samochodach wyprodukowanych w FSO, nie wspomnieć o tym cudzie, jakim był Maluch.
21: Cud polskiej motoryzacji, czyli to, co zmotoryzowało Polskę, Fiat 126P, od wersji najstarszej do najnowszej, czyli do 2000 roku, kiedy to samochód wszedł. Mamy dalej samochody Fiaty Cinquecento, które miały być następcą Malucha. Stało się odwrotnie. To Maluch był dłużej produkowany niż Fiat Cinquecento.
19: Na wystawie, którą można oglądać nie tylko podczas Nocy Muzeów, ale w ogóle po prostu przychodząc do muzeum w fabryce, są oczywiście nie tylko samochody, ale także...
21: Mamy oryginalny neon Sezam. Mamy oryginalny napis Victoria z hotelu.
19: Są też zaaranżowane sale, dzięki którym tak naprawdę można się cofnąć w przeszłość i przypomnieć sobie klimat tamtych lat.
21: Przenosimy się w ten klimat na komendzie, w sali lekarskiej oraz w szkole.
19: Ta szkoła, to aż dreszcze przechodzą, ale tak wtedy szkoła wyglądała. No właśnie, a osoby, które podczas Nocy Muzeów niestety nie mogły odwiedzić muzeum w fabryce, może przypomnimy, kiedy można tutaj zaglądać.
21: Jesteśmy otwarci w każdą niedzielę. Zapraszamy po bilety na stronę muzeumwfabryce.pl.
19: A zapraszam
21: Michał Pruski.
19: Przypomnę, że dziś w magazynie Po drodze Moto Warszawa opowiadam Wam o tym, co udało mi się zobaczyć podczas Nocy Muzeów. Oczywiście przede wszystkim chodzi tutaj o moto wydarzenia. Było o muzeum w fabryce i o atrakcjach, jakie przygotowano właśnie w tym muzeum, ale tradycyjnie też Noc Muzeów odbyła się też w Volvo Car Warszawa.
10: Magda Buchalska, Volvo Car Warszawa. Miłośnicy Volvo są mali i duzi, dlatego dbamy o całe pełne pokolenia. Zapraszamy najmłodszych na zabawy kreatywne i zabawy poświęcone bezpieczeństwu drogowemu. Mamy pas drogowy, mamy malowanki, a od godziny 18 zapraszamy na koncert, gdzie przy dźwiękach pięknej muzyki możemy spotkać się z klasycznymi modelami Volvo, nawet z lat 50.
19: No właśnie, i to jest nie lada gratka dla miłośników tej marki, bo mamy tu naprawdę wyjątkowe samochody. O wszystkich pewnie nie uda się powiedzieć, to może wybierzmy takie trzy najciekawsze, jakby pani opowiedziała, jakie modele możemy tutaj podziwiać podczas Nocy Muzeów.
10: Volvo PV444H, model z 1954 roku, cieszył się ogromnym zainteresowaniem i wyprodukowano go aż 200 tysięcy egzemplarzy. Pierwotnie planowano stworzyć tylko 8 tysięcy sztuk, więc zainteresowanie przerosło oczekiwania. Model PV444 był pierwszym małym samochodem marki Volvo i tym, który dał początek wielkoseryjnej produkcji właśnie samochodów Volvo. Mamy też z 1962 roku ciut starszego brata PV544, przepiękny klasyk o zielonej barwie. W sierpniu 1958 roku wprowadzono Volvo PV544. Jest to nowocześniejsza wersja PV444. Nadwozie otrzymało większą, wypukłą przednią szybę, oczywiście wraz z większą tylnią szybą w celu poprawienia widoczności. Volvo zawsze dbało o bezpieczeństwo i z roku na rok nasze samochody są rozwijane o coraz to nowe systemy bezpieczeństwa właśnie. We wnętrzu pojawiła się również nowa deska rozdzielcza z wyścieloną górną połową, znowu dla poprawienia bezpieczeństwa, i zastosowano prędkościomierz typu termometr. Najnowszym modelem z tych klasyków jest model z 96 roku w kolorze czarnym, usportowiona, limitowana wersja kultowego modelu 850. Volvo 850R. Wyposażona w 5-cylindrowy rzędowy silnik 2.3 turbo o mocy 240 km w wersji z automatyczną skrzynią biegów. Egzemplarz pochodzi z rynku kanadyjskiego. Zakupiony został prawdopodobnie dla szwajcarskiego personelu dyplomatycznego, rezydującego wtedy w Kanadzie. Następnie został sprowadzony do Szwajcarii, gdzie trafił do rąk prywatnych i dzisiaj z rąk prywatnych właśnie trafił do Volvo Car Warszawa na tę wyjątkową noc.
19: Można też do tego wszystkiego dodać, że o wszystkich tych autach można przeczytać i można zobaczyć ich zdjęcia w takim specjalnym wydawnictwie, które przygotowujecie co roku.
10: Tak, co roku przygotowujemy gazetę Noc Muzeum Volvo Car Warszawa. W tym roku też wyjątkowo gościmy naszych doradców technicznych. Będą tutaj z nami przez całą noc, będą się dzielić wiedzą i ciekawostkami na temat tych aut.
19: Oczywiście można tutaj podczas Nocy Muzeów przyjść, zrobić sobie fotkę przy takim klasyku, a także zajrzeć do środka. To było Volvo Car Warszawa, a niedaleko, bo na placu Defilad przy okazji Nocy Muzeów odbył się także zlot food trucków.
15: Adam Tesław, organizator strefy food trucków podczas Nocy Muzeów. Noc Muzeów to taka jedyna w roku okazja, kiedy futraki mogą być tutaj w centrum miasta i jesteśmy częścią tego najważniejszego kulturalnego wydarzenia stolicy. Jest nas tutaj około 14. Jeśli chodzi o futrakowców, serwujemy kuchnię, której na co dzień nie znajdziecie Państwo w restauracjach warszawskich. Na przykład szaszłykarnia to jest futrak, który serwuje domowej roboty wyroby mięsne opalane na grillu. Poza tym mamy bardzo fajnego futraka z owocami w czekoladzie. Ciekawostką jest po raz pierwszy u nas na zlocie futrak Warsu, który od lat kojarzy nam się z koleją, z przedziałem gastronomicznym w pociągach Intercity najczęściej, a tutaj okazuje się, że Wars wychodzi z ofertą taką ogólną dla warszawiaków. Można zjeść to, co w pociągu, można zjeść tutaj z futraka, także jest to taki bardzo śmieszny pomysł na to, by tą kuchnię, która jest taką klasyczną polską kuchnię, zjeść właśnie wyjątkowo nie na dworcu, nie w pociągu, a tutaj wśród naszej strefy futraków.
16: Powiedzmy trochę o samych pojazdach. Przygotowanie, często zaaranżowanie takiego food trucka to też jest nie lada wyzwanie. Wiem, że pan sam takie food trucki przygotowywał. Co jest największym wyzwaniem i na co trzeba szczególnie zwracać uwagę?
15: Pamiętajmy o tym, że food truck to jest taka mobilna kuchnia na kołach, czyli właściwie wszystko to, co mamy w klasycznej kuchni, w restauracji czy nawet w domu, musi znaleźć się w samochodzie, czyli musi być wentylacja, musi być instalacja elektryczna, która zapewni nam należyty pobór mocy, muszą być grille, musi być odpowiednio przygotowana też właśnie instalacja elektryczna, muszą być przygotowane posiłki zgodnie z wymogami sanepidu, czyli te odbiory sanepidowskie są nieodłącznym, najważniejszym elementem właśnie funkcjonowania food trucków, o to zawsze bardzo dbamy. A jeśli chodzi o samochody, no właściwie tendencja jest taka, ja jestem tego zwolennikiem, że im starszy, tym fajniejszy, to nie mogą to być samochody stricte nowe, które
16: widujemy na co dzień na ulicach, tylko żeby to było coś oryginalnego.
15: No właśnie, te samochody często to są takie przeróbki samochodów, nie tylko dostawczych, ale ja na przykład przerobiłem swojego food trucka ze sklepu mobilnego, czyli on ma bardzo dobrą bazę jako samochód, bo ma te wszystkie właśnie i elementy oświetleniowe, i chłodnice, czyli na wyposażeniu znajdziemy wszystko to, co jest potrzebne do prowadzenia tego biznesu. No i sama konstrukcja tych samochodów. No, fakt, że im starszy samochód, tym są większe problemy, bo nie zawsze chce zapalić, szczególnie taki deszcz, w mróz nie odpalają te samochody, no ale z drugiej strony zapewniają urok i klimat takich samochodów, których rzeczywiście się już najczęściej nie produkuje. No i właściciele tych samochodów szczerze je kochają, często sami je naprawiają, także no jest to taka fuzja miłośników i motoryzacji, i autorskiej kuchni.
19: Tak jak wspomniałam na początku magazynu, niestety nie mogłam odwiedzić tego dnia wszystkich wydarzeń, które odbywały się w Warszawie w ramach Nocy Muzeów, a działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na przykład miłośnicy zabytkowych pojazdów i warszawskiej komunikacji mogli przejechać się zabytkowymi autobusami i tramwajami. Była wyjątkowa parada, było też zwiedzanie zajezdni. Dodam też, że współorganizatorem tego wydarzenia był znany wam z anteny Meloradia Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie i na Facebooku klubu właśnie możecie znaleźć wiele informacji o tym, co dokładnie się działo.
18: Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
19: Wszystko. Ja dziękuję wam bardzo.
10: Katarzyna Radziwicka, zapraszam was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a w magazynie na początek będzie trochę o kolejowych i ważnych inwestycjach, a później relacja z Distinguished Gentleman's Ride, czyli wyjątkowego motocyklowego i charytatywnego wydarzenia. Zapraszam.
18: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
10: PKP PLK buduje tunel pod torami w Wesołej. Jak już pewnie część z was zauważyła, od połowy maja niedostępny jest dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy na ulicy 1 Praskiego Pułku w Wesołej. Uruchomiono za to tymczasowy przejazd przez tory przy ulicy Żółkiewskiego. Anna Znajewska-Pawluk, PKP PLK.
22: Nowa organizacja ruchu umożliwi rozpoczęcie kluczowych prac związanych z budową tunelu, w tym przebudowę infrastruktury podziemnej, rozbiórkę nawierzchni oraz wykonanie konstrukcji obiektu. Kolejno zabudowany zostanie kolejowy bypass oraz tymczasowy wyspowy peron po północnej stronie torów w kierunku Rembertowa. Zakończenie budowy planowane jest w 2027 roku.
10: I pozostajemy przy inwestycjach. Na ulicy Towarowej przy przystanku Warszawa Ochota powstanie nowy wiadukt nad torami. PKP PLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie nowego obiektu, który zastąpi obecną konstrukcję. Otwarcie ofert jeszcze w maju.
22: Projekt koncepcji zostanie opracowany w dwóch wariantach, a jego koszt wyniesie około 870 tysięcy złotych netto. Inwestycja będzie finansowana z budżetu państwa. Nowy wiadukt drogowo-tramwajowy ma powstać do końca 2029 roku.
19: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. A teraz w magazynie zmieniamy temat, bo zapraszam Was na relację z kolejnej edycji Distinguished Gentleman's Ride, a wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę w Centrum Praskim Koneser.
20: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
19: Tym razem z mikrofonem Melo Radia wybrałam się na charytatywną imprezę motocyklową, wyjątkową, a są ze mną
0: Krystian Bednarek,
1: Radek Sroka.
0: Impreza Distinguished Gentleman Ride to impreza charytatywna, której celem jest propagowanie badań profilaktycznych mężczyzn w kierunku badania raka prostaty, raka jądra, jak i łamanie tabu, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne mężczyzn oraz propagowanie też kultury jazdy i bezpiecznej jazdy.
19: Zawsze te wasze coroczne spotkania wyglądają bardzo charakterystycznie. Wszyscy są elegancko ubrani, motocykliści. Te motocykle też są specjalnie wyszykowane na tę okazję. Jak to się zaczęło? Skąd to się wzięło?
1: Pochodzi pomysł z Australii. Jest taki człowiek, który się nazywa Mark Hawa i on zobaczył kiedyś zdjęcie aktora Johna Hamma, który grał Don Drapera w Mad Menie, który był ubrany w klasyczny garnitur na klasycznym motocyklu i stwierdził, że to byłoby dobry sposób na przełamanie tabu o motocyklistach, bo o ile w Polsce nie mamy takiej negatywnej historii motocyklistów, to na świecie, tak jak tam w Australii, skąd wywodzi się DGR, czy w Stanach Zjednoczonych, motocyklistów często kojarzono z gangami. I on chciał pokazać, że motocyklistą jeździ również przedsiębiorca, lekarz, adwokat, sklepikarz, ludzie, którzy na co dzień wykonują normalną pracę, a nie są przestępcami. I przy współpracy z Fundacją Movember stworzono projekt, który oprócz tego, że miał zmienić postrzeganie motocyklisty w oczach przeciętnego zjadacza chleba, to również miał tych motocyklistów uświadomić, że skupiono się na raku prostaty, bo jednak jest to bardzo poważne schorzenie u mężczyzn, które zagraża nam po 40 roku życia, więc stwierdzono, że to będzie świetna okazja przy współpracy z Fundacją Movember, że będziemy uświadamiać ludzi, jeżeli chodzi o to, żeby poszli się badać, bo rak prostaty jest w 100% wyleczalny, jeżeli jest odpowiednio wcześnie wykryty. A my mężczyźni idziemy do lekarza zwykle, gdy nas już boli. A gdy nas boli, to już jest za późno. Więc chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli o tym, żeby pójść wcześniej. Natomiast potem była historia, że jeden chyba z organizatorów popełnił samobójstwo i przyjrzano się temu problemowi i okazało się, że statystyki są nieubłagane. 80% skutecznych samobójstw to są mężczyźni właśnie, bo nie mamy w sobie zakorzenionej potrzeby opowiadania o swoich problemach, tylko raczej dusimy je w sobie, a to, na co się czasami odważamy, to pójść z kolegą do baru i opowiedzieć o swoich problemach, natomiast co charakterystycznego mówi kolega do kolegi, gdy się spotykają? Cześć, co u ciebie? Dobrze, u mnie też. Mimo że w środku gra, mimo że w środku mamy swój świat, który jest dość głośny czasami, to na zewnątrz często go nie pokazujemy. I chodziło też o to, żeby uświadomić mężczyzn, że jednak pójście do terapeuty jest... Potraktujmy pójście do terapeuty tak jak z bolącym zębem do stomatologa, z bolącą ręką do innego rodzaju lekarza.
19: I na szczęście to już się zmienia, także w dużej mierze dzięki Wam. Co dziś? Bo dziś będzie się tutaj bardzo dużo działo.
0: Mamy przygotowane prelekcje lekarzy, specjalistów. Mamy przygotowany konkurs custom dla miłośników przerabiania motocykli. O godzinie 12 planujemy paradę przez miasto. Jest to taki nieodłączny punkt imprezy. Powrót i podziękowanie dla uczestników.
19: Jest to też okazja, żeby podziękować osobom, które Was wspierają.
0: W tym roku mamy około 50 takich partnerów, więc trudno jest wymienić wszystkich, ale mamy fundację zdrowotną oczywiście, chociażby Mental Boost, który w tym roku zaczyna swój projekt właśnie skierowany do mężczyzn i kobiet, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem psychicznym. Mamy bodajże dzisiaj 5 lekarzy specjalistów, którzy udzielą pomocy, porozmawiają z każdą osobą. Mamy partnerów, chociażby Centrum Damiana, które wykona badania PSA.
1: Mamy depresję. Tak się nazywa depresja. Mamy Fundację Phoenix. Mamy lekarza, psychologa Kamila Kaczkiewicza, który jest również motocyklistą i naszym kolegą. Mamy też wielu partnerów komercyjnych oraz partnerów, którzy wspierają nas także na motocyklach. Mamy też Fundację Jednym Śladem, która nas wspiera w zabezpieczeniu.
16: Szukałam, w końcu znalazłam Bartka, który wie wszystko o trasie dzisiejszej parady. Opowiedz, jak to będzie wyglądało.
2: Cześć. No cóż, to jest 15 edycja, więc przygotowałem coś specjalnego. 27 km po Warszawie, po różnych dzielnicach, tak żeby wszyscy nas zobaczyli, żeby zobaczyli, o co w ogóle chodzi, bo podczas parady oczywiście ludzie pytają, o co chodzi, co się dzieje, dlaczego i tak dalej, więc to jest też dobra okazja, żeby przekazać. Startujemy z centrum praskiego Koneser, jedziemy na drugą stronę Wisły przez Aleję Solidarności, czyli przez trasę WZ. Okrążamy jakby troszeczkę Stare Miasto, zjeżdżając z Wisłostradą obok fontan, jedziemy potem przez tunel w ulicę Bazienkowską obok stadionu Legii, wjeżdżamy na górę, na ulicę Piękną, potem skręcamy w Ujazdowskie, żeby nasz rząd też zobaczył, o co chodzi. Zjeżdżamy w dół na obok ambasady Rosji, a skręcamy w prawo Goworka, na górę wyjeżdżamy, dojeżdżamy potem przez Batorego do Niepodległości, skręcamy w Wawelską, potem w prawo w Praszyńską, do Koszykowej, do Chałubińskiego, do Świętokrzyskiej, jedziemy potem prosto, zjeżdżamy i żeby przekroczyć most w Świętokrzyski, potem w Zamoście, Sokoła, Jagiellońska, Okrzej i wracamy na plac Konesera od strony Ząbkowskiej do centrum praskiej Koneser.
16: Tak jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, to już kolejna edycja. No właśnie, a jakie reakcje są warszawiaków na wasz przejazd, na waszą paradę co roku?
2: Bardzo rzadko zdarza się negatywna reakcja, zawsze to są pozytywne, raczej ciekawość, potem wsparcie, uśmiechy na twarzach, to jest najważniejsze, zainteresowanie. Zresztą samo zainteresowanie imprezą, mimo prognoz, że ma padać, różne rzeczy, zapisało się ponad 418 osób. Także to jest rekord absolutny i to też pokazuje, że jakby no ważniejsza jest impreza niż ta pogoda i te zapowiedzi. Tak, ważne, żeby tu być, żeby się spotkać, żeby posłuchać ekspertów, żeby dowiedzieć się, co można zrobić, żeby było nam lepiej.
16: Po raz który na DG?
3: Pierwszy raz. Moje nazwisko Mariusz Gałka.
16: Dlaczego zdecydowałeś się być tutaj dzisiaj z tym całym motocyklowym towarzystwem?
3: Dlatego, bo trochę należy do motocyklowego towarzystwa, a nie być tutaj, no to grzech. A że lubię taki styl, no to jest jak dla mnie. Poza tym mamy szczytny cel, dla którego się tu też spotykamy, też jest ważne. Badanie już sobie zrobiłem.
16: I to bardzo ważne, wyglądasz świetnie. Opowiedz słuchaczom, żeby sobie trochę wyobrazili. Marynarka w odcieniach różu i czerwieni w kratę. Do tego mucha kolorowa. Opisz jeszcze, jaką maszyną.
3: Ach, oczywiście, to jest... Tutaj mam najwięcej do powiedzenia. Nie no, ja przyjechałem Triumfem z Scramblerem, jest tam na wystawie, bo zgłosiłem go do konkursu na Customa. Zobaczymy, może wygram, może nie, ale nie, to jest najważniejsze. Także jeżdżę Triumfem z Scramblerem. Krzysieka tam pierwszy.
4: Drugi raz, niestety, dopiero.
16: Jaką maszyną dzisiaj przyjechałeś?
4: Triumfem T120 Black Edition 2004 roku.
16: Jeżeli chodzi o stylówkę, oczywiście się wpisujesz w to całe wydarzenie. Opowiedz słuchaczom, żeby mogli sobie troszeczkę wyobrazić, jak się dzisiaj przygotował.
4: No, próbowałem się przygotować na angielskiego kefirystera. Nie wiem, może mi wyszło, miał być garnitur i miał być taki typowy, dystyngowany gentleman. No niestety aura w tym roku nie sprzyjała.
16: Ale masz super kaszkiet, super krawat, świetnie wyglądasz. Dziękuję ci bardzo.
4: Dziękuję uprzejmie.
16: Mam kolejnego uczestnika i uczestniczkę dzisiejszego wydarzenia. Przedstawcie się, powiedzcie skąd przyjechaliście.
23: Ja jestem plecaczkiem męża.
24: Ania i Artur. Spod Nadarzyna. Mamy Triumfa Bonneville. Jesteśmy trzeci raz.
16: Trzeci raz? To powiedz, czemu warto wspierać to wydarzenie?
23: No, uświadamianie uczestnikom i po prostu obywatelom, jak ważne jest dbanie o zdrowie, jest bardzo ważne i mamy przykłady wielu imprez skierowanych do kobiet i prewencja raka piersi jest bardzo już upowszechniona i popularna. Ciągle za mało się mówi o tym, że mężczyźni także powinni dbać o swoje zdrowie i taka impreza jest świetnym sposobem na to, żeby właśnie do tego celu dążyć.
16: To jeszcze trochę o atmosferze. Dlaczego warto przyjeżdżać, jeżeli chodzi o atmosferę właśnie?
24: Ja przyjeżdżam dla żony. Ona lubi tę atmosferę, więc idziemy na kompromisy.
16: Okej, to jaka jest tutaj atmosfera?
23: Ta wspólnota jest niesamowicie budująca i to też uświadamia to, że ci ludzie są naprawdę super i to nie tylko dawcy nerek, jak się powszechnie uważa. I to, że możemy się spotkać, poznać inne osoby i ten przejazd ulicami Warszawy pokazuje, że to jest naprawdę niesamowita społeczność i fantastycznie jest do niej dołączyć po prostu.
16: Słyszeliście? Fantastycznie do niej dołączyć i ja wam również polecam. Ci, którzy w tym roku nie byli, zachęcam do udziału w kolejnych edycjach, a wam bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękujemy.
16: Tak jak słyszeliście w rozmowie z organizatorami dzisiejszego wydarzenia, wspierają je różne fundacje, różne stowarzyszenia, no i oczywiście od wielu, wielu edycji fundacja Jednym Śladem, a jest ze mną...
6: Laszek. Naszym kolegom, tutaj organizatorom pomagamy w przede wszystkim w zabezpieczeniu. Zgłosiło się dzisiaj bardzo dużo uczestników, z czego też się bardzo cieszymy. No i na cały przejazd będziemy im pomagali przy zabezpieczeniu przejazdu, ale oczywiście ja osobiście nawet też dzisiaj przyjechałem ambulansem, więc też takim zabezpieczeniem medycznym, jak każdą dużą imprezę motocyklową. Nie tylko staramy się wspierać, więc dzisiaj jak najbardziej z całego serca popieramy ich działalność, bo to też jest jakby w naszej intencji promowanie zdrowia, promowanie bezpieczeństwa i wszystkich takich rzeczy, więc jak najbardziej będziemy takie rzeczy wspierać i tak dzisiaj się temu przysłużymy.
16: Oczywiście DGR jak co roku wspiera Fundacja Dawcy Życia, ratownicy na motocyklach.
7: Jestem Mariusz, jestem fundatorem fundacji. Naszą rolą jest tutaj zabezpieczenie przejazdu, jak również ustawianie motocykli, żeby nie było tutaj żadnych problemów, tak? Trasa jest bardzo długa, fajna, widokowa, natomiast od strony zabezpieczeń jest co robić. Zawsze trzeba mieć oczywiście z tyłu głowy, ale jest bardzo dużo skrzyżowań, które musimy obstawić i zabezpieczyć, więc zebraliśmy naprawdę dużą grupę do zabezpieczenia.
8: Magdalena Szyjka, Fundacja Depresja. Przyjechaliśmy na to wydarzenie z konsultacjami psychologicznymi, które są w pełni bezpłatne. Mamy zespół terapeutek, psychoterapeutek oraz psycholożek, które są w roli konsultantki. Takie rozmowy, które mają na celu bardzo często dać osobie pierwszy kontakt, pierwszą styczność ze specjalistą zdrowia psychicznego i już wytyczyć jakąś ścieżkę pomocową, która się potem może realizować.
9: Jolanta Kujawa, reprezentuje Centrum Leczne Damiana. Jesteśmy tutaj z panią pielęgniarką z Bielan. Mamy badania PSA dla panów, pomiar z palca, tak samo pomiar glukozy z palca i witaminę D3. Zapraszamy też na pomiar ciśnienia tętniczego.
25: Jest troszkę cieplej. Miejmy nadzieję, że nadal będzie też sucho i żeby o 12 wyruszyć na paradę. I pamiętajcie, wcześniej Bartek Kapuza, odpowiedzialny za bezpieczeństwo, zrobi szybką sprawę, jak jedziemy, jak się nie mijamy, jak się zachowujemy, żeby nikogo emocje w trakcie wycieczki nie poniosły, tylko żebyśmy bezpiecznie mogli przejechać parażnie przez miasto.
16: I tak było podczas Distinguished Gentleman's Ride. Przypomnę, że ten wyjątkowy motocyklowy i charytatywny event odbył się w Centrum Praskim Koneser. I w tym magazynie to już wszystko. A ja dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym magazynie Po Drodze Moto Warszawa.
26: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
16: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. A w tej części programu zabieram was do bardzo ciekawego miejsca, miejsca unikatowego na skalę Mazowsza. A mowa o pewnej oficynie, w której mieści się modlitewnia. Jest to bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o judaizm, a szczególnie ważne miejsce dla ortodoksyjnych Żydów. To miejsce, które mieści się przy ulicy Targowej na warszawskiej Pradze, z której istotnie korzystali Żydzi. Już nie korzystają, jest to element, który można zwiedzać w ramach Muzeum Warszawskiej Pragi. I co ciekawe, w tym wszystkim to jest to, że modlitewnia uratowała kompleks kamienic w latach 90., które były przeznaczone do wyburzenia, które miał zająć deweloper, ale pewne znalezisko na ścianach tej modlitewni na to nie pozwoliło, ale o tym posłuchacie za moment w rozmowie z moim gościem. Dowiecie się również, że zodiakalne skorpiony wcale nie muszą przypominać skorpionów, a mogą na przykład przypominać ósmego pasażera Nostromo. Zapraszam do rozmowy.
27: Aleksandra Karkowska-Rogini, starsza specjalistka do spraw edukacji Muzeum Warszawskiej Pragi.
16: I znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Myślę, że miejscu nie do końca jeszcze odkrytym zarówno przez warszawiaków, jak i osoby, które Warszawę odwiedzają. A mowa o modlitewni, która znajduje się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w oficynie Muzeum Warszawskiej Pragi. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie się tutaj znajduje, może powiedzmy o historii tego miejsca, bo tak naprawdę okazuje się, że w latach 90. mogłoby go nie być.
27: Tak, mowa tu o modlitewniach zlokalizowanych na posesji pod adresem Targowa 50+52. To jest adres rzeczywiście Muzeum Warszawskiej Pragi, który jest oddziałem Muzeum Warszawy, ale niech Państwa nie zmyli tylko bogactwo trzech kamienic od frontu, od ulicy Targowej, które w sobie kryją całą naszą kolekcję i naszą wystawę stałą i czasową. Jak wejdziemy na nasze podwórko, zobaczymy też oficyny, gdzie kryje się rzeczywiście na skalę Mazowsza naprawdę wielki, wielki skarb. Mowa tu o dawnych żydowskich modlitewniach, takich przydomowych, podwórkowych, których dawniej przed wojną było na warszawskiej Pradze i w zasadzie całej Warszawie bardzo, bardzo wiele. To jest w tym momencie jedyny taki obiekt na Mazowszu, który możemy odwiedzić, obejrzeć zachowane malowidła, trochę poczuć atmosferę tego miejsca, zobaczyć, jak to dawniej wyglądało. A to, o czym wspomniała Pani, jeśli chodzi o lata 90., pewnie nawiązuje do tego, że rzeczywiście miejsce to ma niesamowitą, wręcz detektywistyczną historię, dlatego że służyło do modlitwy Żydom na warszawskiej Pradze do jesieni 1940 roku. Kiedy jesienią 1940 roku oficjalnie wszyscy Żydzi, również z Pragi, z całej Warszawy, musieli przenieść się na teren getta warszawskiego, zlokalizowanego po drugiej stronie Wisły, to miejsce przestało istnieć oficjalnie, przestało pełnić funkcję sakralną, jakby modlitewną i w zasadzie, jeśli chodzi o jego funkcję, zapomniane zostało na prawie 60 lat. Dopiero w latach 90., w zasadzie to mowa o latach 96-99, odkryte ponownie przez wspaniałych warszawianistów Janusza Sujeckiego i Jarosława Zielińskiego, dopiero weszło w tą nową fazę, kiedy wszedł tutaj konserwator, okazało się, że w dawnym, zapomnianym budynku oficyn kryją się takie skarby i to w zasadzie uratowało całą historię okolicy, całej naszej posesji, bo było to naprawdę niesamowite odkrycie, które zaważyło również o tym, że dzisiejsze Muzeum Warszawskiej Pragi mieści się tutaj, pod tym adresem i mogą Państwo oglądać modlitewnię i całą naszą wystawę.
5: Powiedzmy o tym, czym jest modlitewnia. Po co Żydom była modlitewnia, skoro mieli synagogi?
27: Tak, na warszawskiej Pradze było oczywiście synagogi, natomiast synagogi służyły do modlitw bardziej takich okresów świątecznych, oczywiście szabat, oczywiście okresy świąteczne, natomiast ponieważ na warszawskiej Pradze duży odsetek Żydów tutaj żyjących przed II wojną światową to byli Żydzi ortodoksyjni, religijni, tam w przypadku takiego odłamu absolutnie ważny jest zwyczaj modlitwy w ciągu dnia, która dotyczy mężczyzn. Co najmniej 3 razy w ciągu dnia w zasadzie mężczyźni powinni spotkać się na modlitwie, nie pojedynczo, nie gdzieś tam znajdując krótką chwilę między codziennymi obowiązkami, ale w gronie co najmniej 10 mężczyzn, czyli musi być spełniony obowiązek minian. Co najmniej 10 mężczyzn w tym samym czasie powinno spotkać się na modlitwie. Powinno się to wydarzyć 3 razy w ciągu dnia, więc takie potrzeby generowały budowanie czy aranżowanie po prostu takich przydomowych domów modlitwy. Czasami były to wyaranżowane pokoje gdzieś w kamienicach, czasami były to właśnie tak jak u nas części oficyn, żeby po prostu nie biec do modlitewni. Nasze muzeum, czy nie biec do synagogi, przepraszam, nasze muzeum mieści się na przykład bardzo blisko. To są dosłownie 2 kroki od Bazaru Różyckiego, o którym wiemy, że przed wojną stanowił miejsce pracy i takie miejsce, z którym utrzymywało się co najmniej 500 rodzin żydowskich. Żeby więc taka osoba handlująca, ortodoksyjna, żydowska nie musiała biec do synagogi, korzystała ona właśnie z takich przydomowych domów modlitwy, które oprócz tego, że pełniły rolę takiego miejsca spotkań modlitewnych, często pełniły też funkcję takiego miejsca, gdzie kontemplowano, czytano święte księgi, uczono się ich, więc to byłaby taka bardzo, bardzo duża różnorodność funkcji tego miejsca.
5: I skoro mowa o świętej księdze, to taką mamy przed sobą. To jest chyba najważniejsza księga w judaizmie.
27: Tak, pewnie nawiązuje Pani do do gabloty, do której też jakby polecam zajrzeć, kiedy odwiedzą Państwo już tutaj nasze muzeum. Mamy w jednej z sal gabloty, gdzie znajdziemy judaika, czyli takie różne przedmioty związane z liturgią, właśnie synagogalną. Trzeba spojrzeć na nie absolutnie edukacyjnie, natomiast też one wszystkie raczej pochodzą z większych synagog. To znaczy taki mały dom modlitwy nie miał raczej w swoich zasobach srebrnej korony tory czy innych ozdób, natomiast na pewno musiał mieć rzeczywiście zwój tory świętej księgi i mamy go tutaj, mamy fragment.

0: Jedną sprawą, że tak jak zabrakło praskich Żydów po wojnie, oni zginęli, zginęły wraz z nimi przedmioty, zginęły wraz z nimi pamiątki, zginęły te święte elementy jak zwoje Tory. I ten zwój Tory, który mamy u nas, fragmentaryczny, bardzo fragmentaryczny, pochodzi z daru już błogosławionej pamięci pana Jana Jagielskiego z Żychu, którego pewnie część z Państwa kojarzy jako też wybitnego badacza i takiego propagatora historii Żydów warszawskich. Natomiast cieszymy się, że on tu jest, ale nie mamy nawet pewności, czy jest to zwój Tor, który pochodzi w ogóle z Warszawy. Rzeczywiście jest niezwykłym świadectwem. Możemy zobaczyć dla osób, które nie miały wcześniej styczność z religią żydowską. To jest też takie zderzenie z tą zasadą, że nawet dzisiaj w XXI wieku, gdzie większość z nas ma drukarki w domu, to ten zwój Tory, który wykorzystuje się w czasie nabożeństw, musi być pisany ręcznie, więc tutaj też odwiedzający pochylają się nad pismem, sprawdzają, jak niesamowity talent musiała mieć osoba, która zapisywała teksty. Jest to rzeczywiście dla nas bardzo ważnym symbolem obecności Tory, ale tak jak mówię, nie wiemy nawet, czy on jest z Pragi. To po prostu historia tego miejsca i tej świadectwo nieobecności tego czasu, który był kiedyś, a którego nie ma już dzisiaj.
1: Przypomnę, że znajdujemy się na Warszawskiej Pradze, a dokładnie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Rozmawiamy o nieczynnej już modlitewni, która jest ewenementem na skalę województwa. Rozmawiamy o tym, co znajduje się w gablotach, a za moment porozmawiamy o ściennych malowidłach, które są niewątpliwą gratką. Tymczasem, zanim wrócimy do muzeum, zajrzyjmy do jednej z warszawskich szkół na Żoliborzu. W szkole podstawowej nauczycielka języka francuskiego chciała zadbać o większą koncentrację swoich uczniów i udało się, a mają w tym pomóc rotory. To są rowerki zintegrowane z ławką. Nauczycielka Donata Paźniewska wpadła na ten pomysł po obejrzeniu francuskiego reportażu o innowacyjności w szkole i zastosowaniu w klasach biurek właśnie z takimi rotorami.
2: Proces tutaj właśnie pedałowania, kręcenia takimi rotorami jest odruchem bezwarunkowym, czyli uczeń nie musi się skupiać na tym, co robi nogami. Głowa cały czas pracuje skupiona na tablicy, na tym, co mówi nauczyciel bądź na teście, który właśnie rozwiązuje. Natomiast te nogi rozładowują całą tę energię bądź emocje, bo często mamy dzieci na przykład z takimi problemami stresowymi, tak, że ojejku, trzeba napisać jakiś test, coś rozwiązać i tak dalej. Zaczynają bujać się na krześle, stukać długopisem. W momencie, kiedy pojawiły się rotory, nie mamy już w ogóle wypadków takich krzesłowych, bo oni przestali się bujać.
1: Warto dodać, że takie rotory były wykorzystywane już w szkołach, ale w szkołach specjalnych, jednak w innym celu i służyły rehabilitacji. Tymczasem wracamy do Muzeum Warszawskiej Pragi i skupiamy naszą uwagę teraz na ściennych malowidłach. Rozmawiamy o tym, co jest w gablocie, ale warto podnieść głowę nieco wyżej, bo przyszłyśmy tutaj, żeby zobaczyć też malowidła. Powiedzmy, czym są te malowidła i co dokładnie przedstawiają?
0: To jest zawsze dobra zagadka. Jak wchodzimy, bardzo lubię zadawać grupom, czy to są dzieciaki, czy dorośli, czy mają jakiś pomysł na to, jaki cykl te obrazy przedstawiają. Otóż są to znaki zodiaku. Bardzo popularne malowidła synagogalne. One absolutnie nie nawiązują do żadnej magii, horoskopów, niczego takiego. Pokazują czas, cały rok, wszystkie miesiące. Pamiętajmy, że kalendarz żydowski różni się od kalendarza, którym posługujemy się my, czyli kalendarza gregoriańskiego. No, najprostsze zasady, no, Żydzi nie liczą czasu lat od narodzin Jezusa, który nie jest postacią mesjańską dla nich, ale umownie liczy się czas od powstania świata. Również inne są miesiące, inaczej liczy się okres dni i po prostu wszystkie znaki zodiaku pokazują całość całego roku, tego doskonałego roku stworzonego przez Boga. Ale mamy tutaj pewną ciekawostkę, ponieważ w judaizmie ortodoksyjnym ważny jest zwyczaj tego, że nie przedstawia się Boga jako osoby doskonałej, nie przedstawia się również człowieka, który według Tory został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie wolno przedstawiać wizerunków ludzkich i wizerunków boskich, a przecież wśród znaków zodiaku mamy znaki takie od człowieczek, jak panna czy bliźnięta. No więc to jest zawsze ten element zagadki, żeby zwiedzający odkryli, pod jakimi rysunkami kryją się na przykład bliźnięta. Może zdradzę, ale to będzie zagadka na przykład za jednej z sali, żeby też Państwo mieli element niespodzianki. W jednej sali na przykład bliźnięta są przedstawione jako dwa zrośnięte ze sobą drzewa, w innej sali jeszcze inaczej. Więc to są rzeczywiście znaki zodiaku w jednej z sal,

0: malowidła, które zostały, a w drugiej to są jeszcze inne, możemy zaraz do tego wrócić. Zadała pani pytanie chrebąszcza, no to jest akurat rak, natomiast to zawsze najbardziej, to już osoby, które miały przyjemność ze mną rozmawiać w naszych modlitewniach, znają tą anegdotę, że zawsze najbardziej wzrusza mnie jako osoby, która się zajmuje naukowo historią i kulturą Żydów i w różnych synagogach, zwłaszcza tych takich małych, no miała okazję bywać, zawsze najbardziej wzrusza mnie znak skorpiona. U nas wygląda on jak, przepraszam, zmutowany karaluch, karaluch w procesie przejścia jakiegoś dziwnego, jak obcy pasażer Nostromo. Karaluch, no właśnie, to jest tak naprawdę skorpion, ale to też jest zawsze pytanie, które bardzo lubię zadawać grupom. Dlaczego skorpion przedstawiony jest w dziwaczny sposób? No bardzo często przyczyna malarska jest absolutnie prosta. Co wiemy o malarzu, który malował nasze modlitewnie? No na pewno nie więcej niż to, że był mężczyzną, bo kobiet nie dopuszczano wtedy do malowań bożniczych. Natomiast no nie musiał to być człowiek wykształcony. Po tych naszych malowidłach to raczej one są wzruszające i urocze, ale to nie jest człowiek po Akademii Sztuk Pięknych pewnie, więc też nie jest to człowiek, który był w orientalnych krajach i skorpiona widział. Pewnie wyobrażał go sobie, czy z opowieści znał, więc on czasami rzeczywiście w polskich synagogach i takich zwłaszcza synagogach wschodnich różnych przybiera rozmaite formy. Czasami krokodyla, czasami właśnie jakiegoś robaczka, czasami jeszcze inne, ale to jest rzeczywiście no w moim odczuciu absolutnie wzruszające i też pokazujące, że zostało włożone w przedstawienie całe serce, no mimo że małego braku wiedzy. Ale na pewno malarz bardzo się starał, żeby namalować ten portret z serca.
1: Właśnie chciałam dodać, że to jest cudne, że no w takim razie te malowidła są bardzo unikatowe.
0: Tak, unikatowe. No nie wiemy też, kto stoi za ich powstaniem, zwłaszcza, że malarze synagogalni najczęściej były osobami anonimowymi.
1: A do rozmowy o byłych mieszkańcach warszawskiej Pragi będziemy jeszcze wracać w kolejnych odcinkach programu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Znajdujemy się w Muzeum Warszawskiej Pragi, a moją gościnią jest Jolanta Wiśniewska. I zapraszamy Państwa na kolejny odcinek z Kobietami Warszawy, kwadransu z Kobietami Warszawy. Dzisiaj na tapet bierzemy Jadwigę Czajkę. Przed wejściem na antenę zwróciłam uwagę na to, że to jest niejako postać podobna do Buby Czuperskiej, o której już rozmawiałyśmy, z tego względu, że obie panie kształtowały postawy młodzieży na warszawskiej Pradze, ale chyba też nie tylko na warszawskiej Pradze.
3: Tak, Jadwiga Czajka to również osoba pracująca z młodzieżą, to nauczycielka, ale też instruktorka, organizatorka ruchu krajoznawczego, przede wszystkim w sercu harcerka. Ta idea harcerska była w jej przypadku ideą, zbiorem zasad, etyki, które ją w szczególny sposób ukształtowały jako osobę. To jest przykład właśnie takich losów, wydawałoby się, bardzo zwyczajnej kobiety, urodzonej na Pradze, przez wiele lat mieszkającej tutaj w takiej skromnej dosyć kamienicy przy ulicy Wileńskiej 43, a później mieszkanki Saskiej Kępy. Osoby, która wydawałoby się prowadziła całkiem zwyczajne życie, ale jeżeli przyjrzymy się tej biografii, to tak jakby krok po kroku odkrywamy niezwykłą osobowość, determinację, takie poczucie własnej wartości i także poczucie własnej misji w tych losach. Jej rodzicami byli Agnieszka i Piotr Czajkowie. To byli tacy prości ludzie, którzy z podwarszawskich wsi przywędrowali w okresie międzywojennym do miasta, aby tutaj szukać lepszego życia dla siebie i dla swoich dzieci. Tu się spotkali, tu zawarli związek małżeński i tu zamieszkali na Pradze, bo tu było przede wszystkim taniej. Na Wileńskiej 43 wynajmowali takie malutkie mieszkanko w oficynie, gdzie to był w zasadzie pokój z taką wydzieloną kuchenką, gdzie zlew był na korytarzu. I Piotr i Agnieszka Czajkowie, zwyczajni ludzie, zwyczajni prażanie. Piotr Czajka pracował w pobliskiej piekarni, rozwoził pieczywo i była to stała i dosyć dobra praca, jak na owe czasy dla takiego prostego człowieka. I pewnie mógłby sobie pozwolić z czasem na, nie wiem, jakieś lepsze lokum dla swojej rodziny. bo Czajkowie mieli trójkę dzieci, oprócz Jadwigi mieli jeszcze dwóch synów, Stanisława i Józefa. Ale wydaje się, o czym zresztą wspominała mi siostrzenica Jadwigi, pani Anna Czajka, że dla dziadka Piotra Czajki najistotniejsze było móc dać swoim dzieciom lepsze życie, czyli wykształcić dzieci. Stąd był taki wybór. Mieszkamy w skromnym mieszkaniu przy Wileńskiej, ale możemy sobie pozwolić na wykształcenie całej trójki. I w ten sposób Jadwiga ukończyła praskie gimnazjum imienia Marii Curie-Skłodowskiej. Później w tej samej szkole zresztą uczyła jako nauczycielka. Rozpoczęła studia na tajnych kompletach Uniwersytetu na Wydziale Historycznym. Te studia ukończyła już po wojnie w 1949 roku i później pracowała jako nauczycielka w szkole, którą sama ukończyła, czyli w liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie. A jej bracia, jeden z braci ukończył prawo, drugi ukończył polonistykę i Akademię Sztuk Pięknych i cała trójka zyskała całkiem konkretne, realne wykształcenie. Jadwiga już tuż przed wojną wstąpiła do harcerstwa jako uczennica gimnazjum Marii Curie-Skłodowskiej. Zafascynował jej świat tych fantastycznych dziewczyn, które wszędzie były pierwsze, wszędzie były najaktywniejsze i najzdolniejsze, jak sama później wspominała, pisała w swoich wspomnieniach. I to był taki pierwszy impuls, żeby być jedną z tych fantastycznych dziewczyn. Ta decyzja ukształtowała ją na całe życie, bo później wybucha wojna. Jadwiga we wrześniu 1939 roku razem z koleżankami, z harcerkami 13. żeńskiej drużyny harcerskiej pełni służbę w punkcie sanitarnym przy moście Kierbedzia, tutaj na Pradze, później na rogu Małej i Konopackiej, a później jest harcerką Szarych Szeregów. Od wiosny 1942 roku jest w AK w służbie kobiet, w służbie łączności. Jest łączniczką, przenosi meldunki, przenosi broń. W sierpniu 1944 roku powstanie zastaje ją na Pradze. To jest pewien splot okoliczności, który sprawia, że ona nie dociera, nie walczy w oddziałach po drugiej stronie Wisły, tylko zostaje tutaj i nie ma możliwości dołączenia do swoich kolegów, bo powstanie na Pradze kończy się dosyć szybko, po kilku dniach. Więc Jadwiga musi pozostawać tym obserwatorem. To jej bardzo ciąży, to widać w zapiskach, które po sobie pozostawiła, bo Jadwiga przez właściwie całe życie pisze coś w rodzaju pamiętników, pisze notatki z codzienności, zapisuje swoje życie. Już jako gimnazjalistka zaczyna to robić przed wojną i to pisanie kontynuuje także w czasie okupacji i po wojnie. I pozostawia po sobie szereg brulionów, gęsto zapisanych brulionów, które pokazują takie codzienne życie dziewczyny tuż przed wojną. Najpierw gimnazjalistki, a potem osoby, która mierzy się z tą wojenną codziennością, okupacyjną codziennością.
1: I taki pamiętnik mamy tutaj też przed sobą, taki właściwie część takiego pamiętnika, bo to rozumiem, że to jest jakiś fragment, wycinek.
3: Tak, dopiero w roku 2000 Jadwiga publikuje fragmenty swoich pamiętników i między innymi wydaje pamiętnik mieszkanki Pragi, sierpień, styczeń 44-45. To jest taki wycinek zapisków z życia na Pradze w bardzo takim specyficznym momencie jej historii, ponieważ ten zapis rozpoczyna się w ostatnich dniach lipca 1944 roku, tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego i jakby Jadwiga kontynuuje tę opowieść aż do stycznia 1945 roku, kiedy już Praga jest zdobyta przez wojska sowiecko-polskie i następuje jakby zwrot w tych realiach ku innej rzeczywistości.
1: Tak sobie myślę, że Jadwiga jako przyszła historyczka chyba doskonale zdawała sobie sprawę z tego, tego, jak to może być potem wartościowe, ale chyba też z tego, jak pamięć potrafi być ulotna.
3: Tak, ona też zdawała sobie sprawę z różnych niebezpieczeństw, bo na przykład w czasie okupacji, prowadząc dziennik, szyfrowała jakby osoby, o których pisała. No, nie używała prawdziwych imion i nazwisk swoich sąsiadów, na przykład i kolegów, o których pisała, ale sobie ich po prostu nazywała inaczej, żeby w razie czego, w razie gdyby te zapiski trafiły w niepowołane ręce, nie było tego takiego bezpośredniego przełożenia. Te zapiski ujawniają zresztą jej talent literacki, bo nie są to takie naiwne opowieści pensjonariuszki. Tutaj Jadwiga Czajka jawi się jako osoba z wielkim zmysłem obserwatorskim, poczuciem krytycyzmu w stosunku do ludzi, do rzeczy, które się dzieją na jej oczach. Ona pisze o swoim życiu, o życiu dziewczyny w praskiej kamienicy, w realiach tutaj, akurat w przypadku tego pamiętnika mieszkanki Pragi, w realiach okupacyjnych i tuż powojennych, i stara się pisać o prawdziwym życiu i o prawdziwym obliczu osób, z którymi na co dzień się styka. Czyli jest to opowieść o mieszkańcach kamienicy przywileńskiej. To na pewno nie jest opowieść cukierkowa, to jest opowieść pełna krytycyzmu, to jest opowieść pełna takich krytycznych, prawdziwych obrazów tej okupacyjnej rzeczywistości. I też na przykład bardzo ciekawie opisuje początki, pierwsze dni powstania, kiedy jeszcze to powstanie na Pradze trwało, i stosunek, sposób zachowania się mieszkańców Pragi, powstańców, ich wszystkie przywary i też wspaniałe cechy, ale przede wszystkim opowiada o tym, jak ludzie sobie radzili z tą codziennością. I nie zawsze było to takie radzenie sobie w sposób bohaterski. To często była po prostu umiejętność zadbania o siebie, to czasami był egoizm, to czasami było cwaniactwo, ale też w tym wszystkim sporo było takiej ludzkiej solidarności, takiego solidarności kobiet, które w pewnym momencie rządziły całym podwórkiem, rządziły całą kamienicą i jakby były tymi osobami najbardziej sprawczymi w tym trudnym, okupacyjnym życiu. To, w jaki sposób Jadwiga Czajka opowiada, świadczy też o jej wewnętrznym jakby sposobie dojrzewania jako osoby. Bo zaczyna pisać te pamiętniki jako bardzo młoda dziewczyna i pisze je przez wiele lat, i ten zapis też jest świadectwem tego, jak ona dojrzewa i w jaki sposób postrzega tę rzeczywistość. To jest z pewnością ważny głos takiego świadka historii też, bo my znamy tę historię najczęściej taką odartą z codzienności, prawda? Pełną, bardzo często pełną patosu, opowiedzianą dużymi słowami. A tutaj mamy opowieści o drobiazgach, które budują życie, o zachowaniach ludzi, nie zawsze takich cudownych, a czasami cudownych. Więc wydaje się, że tego typu źródło jest dzisiaj po tylu latach taką żywą opowieścią o prawdziwych ludziach, a nie o takich koturnowych postaciach.
1: Powiedziałyśmy na początku, że jest to niezwykła opowieść o z pozoru zwykłej kobiecie. Dlaczego dzisiaj rozmawiamy o Jadwidze Czajce?
3: Prowadząc w muzeum projekt Prawobrzeżni, staram się pokazać różne twarze miasta, także warszawskiej Pragi, prawobrzeżnych dzielnic miasta, które często są utożsamiane wyłącznie, powiedzmy, z takimi postaciami jak Julian Różycki, założyciel bazaru, czy jacyś przedstawiciele praskiego folkloru. Tutaj, tak jak w całym mieście, mamy szereg postaci, biografii budujących tę historię. Bardzo chcielibyśmy, żeby miasto zyskało także twarz, a konkretnie, żebyśmy zobaczyli ludzi, którzy jakby tożsamość miasta budują. I często nie są to osoby wyłącznie z pierwszych stron gazet. Czasami warto przyjrzeć się losom również tych bardziej zwykłych mieszkańców i mieszkanek, takich jak właśnie Jadwiga Czajka, zwyczajna dziewczyna z Pragi, pozornie zwyczajna, jeżeli popatrzymy także na jej losy powojenne. Pamiętając o jej drodze okupacyjnej, o jej konspiracyjnej przeszłości, to zobaczymy osobę, która konsekwentnie jakby buduje swój los, podąża pewną drogą. Jadwiga uczy się w czasie okupacji na konspiracyjnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego, studiuje historię. Dostaje się na te studia na podstawie takiej opinii swojej dyrektorki, swojej dawnej szkoły, którą ukończyła, gimnazjum Marii Curie Skłodowskiej, pani profesor Zanowej, która w pewnym momencie, kiedy Jadwiga w 1942 roku robi maturę, pisze jej po prostu taką karteczkę, że znam panią Jadwigę Czajkę, przez kilka lat chodziła do szkoły, którą zarządzałam, miała bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo proszę, żeby ją przyjąć, żeby mogła dalej się uczyć. I to wystarcza profesorowi Manteuffelowi, żeby ją przyjąć na tajny Uniwersytet Warszawski. Jadwiga studiuje, kończy te studia po wojnie, ale już od 1946 roku pracuje w szkole, pracuje jako nauczycielka i jest wspominana przez uczennice jako jedna z tych osób w szkole, do której chodziły, które mówiły im prawdę. Zrobiliśmy taki krótki filmowy portret Jadwigi Czajki, w którym to filmie jest taka wypowiedź jej byłej uczennicy, która wspomina pierwszą lekcję z Jadwigą Czajką, lekcję historii na początku września 1956 roku, kiedy to Jadwiga Czajka zaczyna im opowiadać prawdziwą historię, historię swoich kolegów z konspiracji. Opowiada o powstaniu warszawskim, o okupacji, o konspiracji, czerpiąc jakby też ze swoich doświadczeń.
1: Tyle na dzisiaj i dzisiejsze wydanie Kwadransu z kobietami Warszawy. Do Jadwigi Czajki powrócimy jeszcze na antenie radia. Jednak gdyby głód informacji nie pozwolił wam dłużej czekać, to możecie zajrzeć na przykład do bibliotek i poszukać wspomnień pamiętników wydanych przez Jadwigę Czajkę. Możecie również w przestrzeni internetowej, w wyszukiwarce internetowej poszukać wcześniej wspomnianego, realizowanego przez Muzeum Warszawskiej Pragi filmu na temat Jadwigi Czajki. Tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a moją gościnią była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Warszawa.
12: Miała być hiszpańska La Rambla, a będzie jej okrojona wersja. A jednak urzędnicy szukają wykonawcy i zapewniają o tym, że ulica będzie przeznaczona nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców.
13: Ulica ma być wygodna dla każdego, kto tam będzie. Tutaj w przestrzeni medialnej pojawiały się takie informacje, że chcemy zrobić na tym pasażu środkowym ogród kozy. Tam nie było planowanych żadnych pawilonów.
12: Przeniesiemy się również na ulicę Kolską, a dokładnie do Izby Wytrzeźwień, gdzie pobyt będzie teraz droższy. A na koniec tej części programu zabieram Was na pewne sportowe wydarzenie. Sportowych emocji na pewno nie zabraknie w czerwcu na Placu Centralnym, gdzie już teraz możecie zobaczyć budowę boisk do koszykówki. Warszawa jest gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Na Placu Centralnym, tuż u stóp Pałacu Kultury i Nauki, zobaczycie międzynarodową śmietankę koszykarek i koszykarzy, a nasze koszykarki, choć złota nie obiecują, to obiecują na pewno sporo sportowych emocji.
14: Medali nie mogę jeszcze obiecać, ale mogę obiecać walkę o nią. O nie? Mam nadzieję, że bardzo dużo osób zainteresuje się dzięki temu koszykówką i nawet przypadkowe osoby, które nigdy nie słyszały o tej dyscyplinie, przyjdą tutaj, zobaczą, jaki to jest świetny sport.
12: A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam na nasze spotkanie. A zaczniemy od ulicy Kruczej, która miała być hiszpańską La Ramblą i prawdopodobnie będzie, ale w okrojonej wersji. Na to złożyły się protesty mieszkańców, którzy wskazywali m.in. na ograniczoną liczbę miejsc postojowych, ograniczoną liczbę miejsc parkingowych. Urzędnicy spotkali się z mieszkańcami i opracowali nową koncepcję. Jak ta koncepcja będzie wyglądać? O to pytałam rzecznika prasowego Zarządu Dróg Miejskich Jakuba Dybalskiego.
13: Rozpisaliśmy przetarg na przebudowę Kruczej na całym odcinku od Alei Rozenimskich do ulicy Pięknej. Projekt, który był gotowy już z końca zeszłego roku, natomiast przez ostatnie tygodnie trochę przechodził zmiany. Z jednej strony zmiany związane z naszymi rozmowami z mieszkańcami. Oni zwracali uwagę na kilka istotnych dla nich tematów, które chcieliby, żeby w tym projekcie były zachowane. Druga rzecz, wiemy, że ulica Krucza, czy układ urbanistyczny ulicy Kruczej został wpisany do rejestru zabytków. To w cały proces przebudowy tej ulicy włączyło również stołecznego konserwatora zabytków. On miał też pewne oczekiwania odnośnie tego projektu i te oczekiwania spełniliśmy i też spełnimy w trakcie przebudowy. Mówiąc najogólniej, Krucza, która dzisiaj jest ulicą szeroką, z czterema pasami ruchu, po dwa w każdą stronę, dość mocno już, jeśli chodzi o infrastrukturę, zdezelowaną, bo ona już dawno nie przechodziła jakiegoś takiego porządnego remontu i tak czy siak jakieś prace dosyć intensywne na Krucze dzisiaj po prostu są potrzebne. Zmieni się w ulicę przystosowaną do tego, co się dzieje w centrum Warszawy, co tak ogólnie nazywamy nowym centrum Warszawy. To znaczy będzie to ulica wygodna, będzie to ulica przyjazna dla każdego, nie tylko tego, kto się porusza samochodem, ale też transportem publicznym, na piechotę, rowerem. Pozostaną na niej dwa pasy ruchu, po jednym każdą stronę. My wcześniej robiliśmy badania ruchu, to jest absolutnie rzecz wystarczająca również w godzinach szczytu, żeby przyjąć ten ruch, który na Kruczej jest. Po środku Kruczej będzie ten słynny, już chyba mam wrażenie, pieszy pasaż, który będzie okolony dwoma szpalerami drzew. Ulica zostanie wyremontowana, ulicy zieleń zostanie uzupełniona, bo Krucza to jest taka ulica, w której w niektórych miejscach tych drzew jest sporo, ale są też miejsca takie dość mocno łyse. Natomiast po rozmowach z mieszkańcami, po pierwsze zdecydowaliśmy się, że dwie ulice, Nowogrodzka i Chorza, pozostaną przejezdne. W jednym kierunku Nowogrodzka, w drugim kierunku Chorza. Pozostałe skrzyżowania będą wyniesione, będą nieprzejezdne. Też z mieszkańcami porozumieliśmy się co do wykorzystania miejsc postojowych w całym kwadracie Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Plac Trzech Krzyży. Piękna, tam jest około 1000 miejsc postojowych. Po przebudowie Kruczej my mniej więcej 1/3 z tego przeznaczymy do parkowania wyłącznie dla mieszkańców. Drobne zmiany odnośnie miejsc w kilku punktach ulicy Kruczej, głównie na placu przed Grand Hotelem, który miał być trochę bardziej placem, natomiast tam mieszkańcy zwracają nam uwagę, żeby część miejsc rozpytować, żeby posadzić tam zieleń. Więc tego rodzaju zmiany w projekcie były wprowadzane, ale rzeczywiście tak jak powiedziałaś, ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę, czekamy na oferty do 22 czerwca. No i wykonawca po wyborze i po podpisaniu umowy będzie miał 1,5 roku na wszystkie prace.
12: Dopytam jeszcze o te miejsca postojowe i miejsca parkingowe, bo na to szczególnie uwagę zwracali mieszkańcy. Mówiło się o tym, a właściwie mieszkańcy zwracali na to uwagę, że można byłoby wykorzystać te przestrzenie w podwórkach. Czy tak się stanie?
13: To już trochę pytanie do nas, bardziej pytanie do dzielnicy, dlatego że ona zarządza podwórkami. Rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, są w zasadzie dwa takie główne tematy, które mieszkańców i ulicy Kruczej, i tych ulic poprzecznych do ulicy Kruczej interesują najbardziej. To jest po pierwsze przestrzeń do parkowania, po drugie to jest kwestia wykorzystania docelowego Kruczej, głównie pod kątem ogródków gastronomicznych i tego, jak to będzie funkcjonowało, czy tam będzie głośno, czy nie będzie głośno, to ich bardzo, bardzo, bardzo interesuje.
12: Padły takie zarzuty, że będzie to ulica teraz przeznaczona po remoncie bardziej dla turystów niż dla mieszkańców.
13: No absolutnie nie. Znaczy to jakby ta ulica ma być wygodna dla każdego, kto tam będzie. Tutaj w przestrzeni medialnej pojawiały się takie informacje, że chcemy zrobić na tym pasażu środkowym ogród kozy. Tam nie było planowanych żadnych pawilonów. Pawilonów na stałe nigdy. Miała być to przestrzeń, która na przykład latem byłaby przestrzenią, gdzie można postawić stragan z lodami, coś tego rodzaju. Natomiast te głosy mieszkańców odnośnie tego, żeby ta ulica nie zamieniła się w imprezownię, są bardzo mocne. Natomiast trochę, nie sama ulica o tym decyduje, tylko trochę jak ona będzie wykorzystywana po tej przebudowie. Natomiast co do tych miejsc parkingowych, jakby nie da się uciec od tego, że rzeczywiście po przebudowie ta przestrzeń się zmieni i ta liczba miejsc postojowych na samej Kruczej będzie mniejsza niż ona jest w tym momencie. Dlatego, że dzisiaj jak się ją przejdziemy, tam widzimy, że tam wszyscy parkują wszędzie i to czasami na dwa rzędy. Natomiast właśnie dlatego chcemy nieco inaczej zarządzić tą przestrzenią parkingową w całym tym kwartale, czyli Kruczej i na przyległościach, po to, żeby po prostu część tych miejsc postojowych była przeznaczona po prostu tylko dla posiadaczy abonamentów mieszkańców.
12: Jeżeli chodzi o tą kwestię zabytkową, to wszystko będzie działo się zgodnie ze sztuką konserwatorską, prawda?
13: Tak, konserwator, tak jak wspomniałem, stołeczny konserwator zabytków został włączony do tego procesu. On wydał opinię do decyzji pozwalającej na przebudowę. W tej opinii zwracał uwagę przede wszystkim na zachowanie osi widokowej ulicy Kruczej i jezdni, dlatego ona w kilku miejscach została wyprostowana. Również zwracał uwagę na osie widokowe ulic poprzecznych, więc pewne elementy z samych skrzyżowań z ulicami poprzecznymi z projektu usunęliśmy. Też w rozmowie z nim on zwracał uwagę na materiały wykorzystane do budowy, zwłaszcza tego placu przed Grand Hotelem i samych wyniesionych skrzyżowań. Tutaj też wnieśliśmy pewne korekty. No i tak jak wspomniałem, opinia została wydana. My te wszystkie uwagi weźmiemy pod uwagę.
12: Dopytam jeszcze o utrudnienia, choć pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać i to też bardziej w gestii wykonawcy tego projektu, ale czekają nas spore utrudnienia. Skoro zwężamy ulicę z czterech pasów do dwóch?
13: Docelowo, bo zapytałaś o to zwężenie z ulic z czterech pasów do dwóch, docelowo nie, dlatego że tak jak wspomniałem, mierzyliśmy ruch na ulicy Kruczej. Tam w godzinach szczytu porusza się Kruczą w obu kierunkach mniej więcej 650 do 800 pojazdów na godzinę. To jest liczba liczba, którą w zupełności obsłuży po jednym pasie w jedną i drugą stronę, to jest liczba porównywalna do samochodów, które pojawiają się na ulicach poprzecznych przez Kruczą. Natomiast w trakcie przebudowy, no to jasne, że jak jest budowa, to pewne utrudnienia są, natomiast będziemy się starali tak wypracować z wykonawcą harmonogram, żeby to było w miarę nie trudne i dla tych, którzy tam mieszkają, i dla tych, którzy tam prowadzą biznesy. Prawdopodobnie to nie będzie tak, że cała ulica zostanie naraz zamknięta, pewnie jakoś będzie to etapowane, ale tak jak wspomniałaś, to jest jeszcze kwestia do porozumienia z wykonawcą w momencie, kiedy on zostanie wybrany.
12: Wykonawca jest poszukiwany, ale pytanie, kiedy możemy spodziewać się zakończenia tych prac?
13: Tak jak wspomniałem, na ofertę czekamy do 22 czerwca. Jeśli przetarg uda się zakończyć szybko, to znaczy wybrać wykonawcę, podpisać z nim umowę, to myślę, że jesienią już te pierwsze prace będą widoczne, ale to w tym momencie na razie mówię bardzo orientacyjnie, dlatego że wszystko zależy od tego, jak będzie trwał i jak przejdzie, czy w miarę sprawnie, czy z jakimiś odwołaniami sam przetarg.
11: Zmieniamy temat.
12: A teraz przenosimy się na ulicę Kolską, a dokładnie na Izbę Wytrzeźwień. Tak jak wspominałam, od teraz osoby trafiające na popularną Kolską zapłacą więcej, bo zapłacą za pobyt 469 zł za noc. To wydaje mi się drogi hotel, ale według warszawskich radnych podwyżka ma przynieść miastu dodatkowe dochody. Pojawiły się głosy krytyki, które mówią po pierwsze o egzekwowaniu tych opłat, a po drugie o sensie dalszego funkcjonowania Izby Wytrzeźwień. Tematowi przyjrzał się Piotr Lędzion.
5: Izba Wytrzeźwień przy ulicy Kolskiej na Woli działa od kilkudziesięciu lat. Wbrew pozorom nie jest tak łatwo zostać jej gościem.
6: Aspirant Kamil Sobotka, Komenda Stołeczna Policji. Policjanci nie przewożą automatycznie każdej osoby po alkoholu. Sama obecność alkoholu w organizmie nie jest podstawą. Muszą istnieć jedna z takich przestanek ustawowych, czyli zakłócanie ładu i porządku publicznego bądź zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia dla danej osoby. W praktyce to wygląda tak, że jest to osoba agresywna, nietrzeźwa, leżąca na chodniku, zimą lub na jezdni, awanturująca się w domu po alkoholu. Jest to osoba pijana, która nie potrafi podać danych, utrzymać równowagi albo logicznie kontaktować się.
5: Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej warszawscy radni zdecydowali o podniesieniu opłaty do maksymalnej przewidzianej przepisami wartości 469 zł. Choć realne koszty pobytu to około 700 zł, liczą oni na dodatkowe wpływy do budżetu miasta. Otwarty sprzeciw zgłosił tylko jeden radny.
15: Maciej Binkowski, radny miasta stołecznego Warszawy, Ruch Narodowy Konfederacja. To nie tylko chodzi o samą podwyżkę, bo kwota jest symboliczna, ale absurd, który temu tematowi towarzyszy od ładnych parę lat. W uzasadnieniu czytamy o tym, jakie duże korzyści będą z tego z tytułu budżetu miasta Warszawy. No z tym, że kiedy ostatni raz taka podwyżka była, to była bodajże końcówka 2024 roku. Ja wystąpiłem o pewne dane, jak wygląda faktyczne utrzymanie. 7 na 10 osób nie płaci i to są długi nieściągalne, ponieważ mamy tu do czynienia przede wszystkim z osobami niepracującymi, nie ma posiadającymi stałego źródła utrzymania, z których nie ma jak tych pieniędzy ściągnąć.
5: To jednak nie tylko kwestia podwyżki. Zdaniem radnego izba jest reliktem przeszłości, który należałoby zlikwidować.
15: Moim osobistym zdaniem tą instytucję wzorem wielu miast w Polsce należy zlikwidować, bo już w tym momencie, w sytuacji, kiedy osoby pod wpływem alkoholu są agresywne, często trafiają do policyjnych izb zatrzymań. Kiedy ich stan zdrowia budzi niepokój i tak takie osoby trafiają na nocną opiekę medyczną, gdzie przypomnijmy sobie jeszcze, takie placówki mamy rozsiane po całej Warszawie. Izba Wytrzeźwień jest jedna. Ja wolę, żeby pieniądze, które miasto w tym momencie dosypuje do utrzymania tego całego systemu, trafiały albo na Miejską Służbę Zdrowia, albo na stworzenie porządnego ośrodka terapeutycznego walki właśnie z chorobą alkoholową, bo w tym momencie sypiemy pieniądze do pustego worka bez dna.
5: Taki ośrodek w Warszawie powstanie. Na budowę nowego pawilonu w Śródmieściu fundusze zadysponował Sejmik Mazowsza. Impulsem do działania był jednak nie alkohol, ale terapia metadonowa.
16: Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Mazowsza, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Od wielu tygodni mieszkańcy wielu części stolicy sygnalizują, że terapia leczenia metadonem, która rozsiana jest wśród niepublicznych podmiotów które często świadczą swoje usługi poza centrami szpitalnymi, jest uciążliwa dla mieszkańców. Dlatego też samorząd województwa wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i chce zaproponować kompleksową alternatywę leczenia uzależnień w stolicy.
5: Powstanie tego punktu nie jest jednak równoznaczne z zamknięciem izby na Kolskiej. Przeciwnie, ma zwiększyć jej możliwości operacyjne.
16: Nowa placówka będzie w stanie przyjąć pod swój dach również te zakresy świadczeń w zakresie leczenia uzależnień, które do tej pory były realizowane przez filię Szpitala Nowowiejskiego przy ulicy Kolskiej w Warszawie. Uwolniona przestrzeń będzie mogła być zagospodarowana na rozszerzenie działalności placówki, która to znajduje się pod tym samym adresem, czyli Warszawskiej Izby Wytrzeźwień.
12: To był radny sejmiku Krzysztof Strzałkowski, a tematem Izby Wytrzeźwień przy Kolskiej zajął się Piotr Lędzion. A teraz pora na sport. To już w kolejnej części programu. Tak jak wspominałam, Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. To jest dyscyplina, świeża dyscyplina olimpijska, sportowa, która ma zaledwie kilka lat, a która ma swoje źródło w koszykówce ulicznej, czyli jest tak naprawdę dyscypliną dostępną dla wszystkich. I w kolejnej części programu opowiem Wam, czym różni się koszykówka 3x3 a 5x5, bo ta różnica jest dosyć zasadnicza i tak jak powie nam reprezentantka Polski w koszykówce, czasami ciężko jest się przestawić. No ale o tym posłuchacie w kolejnej części programu. Posłuchacie również o rosnących boiskach koszykarskich u stóp Pałacu Kultury i Nauki. Zostańcie ze mną.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
17: Cały koszykarski świat będzie patrzył na naszą piękną stolicę, ale też stolica Warszawa będzie stolicą koszykówki 3x3.
12: Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki i oczy całego koszykarskiego świata będą zwrócone na naszą stolicę przez 7 dni od 1 czerwca, bo to właśnie wtedy rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Warszawie. Budowę całego zaplecza technicznego możemy już zauważyć. Tak jak wspomniałam, na placu Defilad zostało wygrodzonych 13 tysięcy metrów kwadratowych. I u stóp Pałacu i Kultury pojawi się arena, która pomieści 2,5 tysiąca widzów, a na placu centralnym znajdą się 4 boiska do koszykówki 3x3, boisko treningowe, zaplecze techniczne, hale namiotowe oraz mnóstwo stref partnerskich, w tym strefa gastronomii, co szczególnie zainteresuje z pewnością kibiców. Tutaj warto wspomnieć, że oprócz oczywiście reprezentacji kobiecej i męskiej biało-czerwonych, do stolicy przyjedzie 40 drużyn z 26 krajów świata. I będą to drużyny m.in. z Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Madagaskaru oraz całej Europy. Kogo najbardziej obawiają się nasze reprezentantki? Mówi Aleksandra Ziemborska, kapitanka polskiej reprezentacji kobiet w koszykówce 3x3.
18: Myślę, że to jest ta grupa, w której mogą się liczyć małe punkty i pojedyncze zwycięstwa, bo mamy mistrzynie świata Holenderki, które są taką profesjonalną drużyną, gdzie dziewczyny grają już praktycznie tylko w 3x3. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy, ale one naprawdę świetnie są zgrane, trenują razem ze sobą przez wiele lat, bo ja pamiętam, jak zaczynałam jeszcze w młodzieżówce, to już niektóre dziewczyny również grały ze mną tam i one tego czasu ze sobą trenują i grają. No Czeszki są na pewno niewygodne, nieprzewidywalne, nie wiemy z czego się po nich spodziewać, oprócz tego, że na pewno będą rzucać za dwa i mam nadzieję, że nie będą tutaj trafiać na te kosze. Madagaskar, mistrzynie Afryki, to jest taka drużyna, gdzie one mogą rzucić tyłem i to wpadnie do kosza, więc trzeba tutaj też podejść dobrze do tego meczu. W zeszłym roku grałyśmy z nimi w Mongolii. No i Azerbejdżan myślę, że jest jedną z równie ciężką drużyną co Holandia, bo tam nie ma jednej Azerki. Tam są dziewczyny pościągane, głównie Amerykanki, które ze sobą również grają przez wiele lat i one też są dobrze zgrane. Ciężki mecz, tak? One są bardzo fizyczne. No mam nadzieję, że niedługo będziemy mogły zacząć treningi na gotowym boisku, na którym rozegramy nasze mecze. Liczymy również na kilka sparingów z drużynami, które przyjadą również wcześniej, bo jest bardzo dużo drużyn, które tak jak my w zeszłym roku w Mongolii nie przyjeżdżają na ostatnią chwilę, ponieważ zmiana klimatu, wiadomo, takie sprawy też są ważne i no te sparingi pokażą, czy jesteśmy gotowe, czy nie. Jeszcze ewentualnie będziemy mieć jakieś ostatnie treningi, żeby dopracować to, co troszeczkę nie klika jeszcze. No my trenujemy ze sobą niecały miesiąc, bo skończył się sezon 5x5 i tutaj trzeba się przestawić troszeczkę mentalnie na to, że w 3x3 nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, na przykład pomoc od piłki, czy jest większa fizyczność i czy też tutaj nie można, nie wiem, po rzucie cieszyć się z tego rzutu, tylko trzeba od razu lecieć do obrony. Tutaj 3 sekundy już może pójść akcja w drugą stronę i nie można tego przegapić. Także myślę, no myślę, że głównie te rzeczy i tak troszeczkę obronę. No, obronę się trzeba dogadać, bo nie wiem, czy będzie głośno, czy nie. Jak się nie będziemy słyszeć, to musimy...
19: Oj, będzie głośno.
18: Mam nadzieję, że będzie głośno, ale trzeba, tak jak w zeszłym roku, tego nam trochę zabrakło w ostatnim meczu z Mongolią. Tak musimy mieć zakodowane po prostu, co robimy w ciemno i sobie się nie działo, no to jak ustalimy to, to mamy to robić i tyle. Zdobycie medalu przed własną publicznością to jest coś, o czym marzy każdy sportowiec i taka szansa może się nie powtórzyć, bo no, nie co roku mam Mistrzostwa Świata w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej w Polsce. Także no musimy, myślę, że każda z dziewczyn, mam nadzieję, że każda z dziewczyn wyjdzie tak zmotywowana, że po prostu damy z siebie wszystko i pokażemy najlepszą koszykówkę w życiu.
12: I teraz słowo wyjaśnienia, bo co to oznacza, że koszykówka jest 3x3? To dla tych, którzy z koszykówką nie są za pan brat i często meczów koszykówki nie oglądają. I ja na przykład nie oglądałam i nie wiedziałam. Tak jak wspomniała przed chwilą kapitanka polskiej reprezentacji kobiety w koszykówce 3x3 Aleksandra Ziemborska, trzeba się przestawić z 5x5 do 3x3. A co to dokładnie oznacza, tłumaczył nam Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
20: No oczywiście chodzi o te najprostsze, klasyczne rozróżnienia, że koszykówka 5x5 gramy w składach 5-osobowych na 2 kosze, natomiast koszykówka 3x3 jest to po prostu granie na 1 kosz w składach 3-osobowych. Dynamika, no znacząca różnica. Przede wszystkim mecze są dość krótkie, 10 minut czystego czasu gry, bardzo dynamiczne, gramy do 21, każdy rzut jest za 1 albo z tej linii, jakbyśmy powiedzieli, za 3 punkty, za 2 w tym przypadku, więc jeżeli przed czasem drużyna osiągnie 21 punktów, to zostaje zwycięzcą. Czasu na akcję jest 12 sekund, tak naprawdę po wycofaniu piłki za obwód tego czasu zostaje jeszcze mniej, bo około 9 sekund, w związku z tym jest dużo szybsza podejmowalność decyzji, ta wersja jest dużo bardziej dynamiczna, szybciej są dokonywane zmiany, no bo jest dużo szybsza intensywność gry.
12: Wspomniałam o tym, że koszykarskie miasteczko pnie się ku górze, to u stóp Pałacu Kultury i Nauki będą boiska sparingowe, będzie ogromna arena, ale będzie również sporo atrakcji dla kibiców, choć same Mistrzostwa Świata są już sporą atrakcją, która dostarczy nam sporo sportowych emocji, to jednak nie zabraknie i fanzon, i atrakcji dla kibiców. A co dokładnie to będzie?
20: Głównie będą to oczywiście różnego rodzaju konkursy sportowe, możliwość właśnie niebiernego wspomagania, aczkolwiek jest to też czynne, ale również sprawdzenia się w różnego rodzaju konkursach, głównie oczywiście sportowych, tematycznie związanych z koszykówką, ale również szykujemy różnego rodzaju ofertę zabawową dla najmłodszych dzieci, dla rodzin, więc dużo naszych partnerów tutaj wystawia swoje stawiska i myślę, że ta moc atrakcji sportowo-kulturalnych będzie dosyć szeroka. Kosze właśnie będą wystawione obowiązkowo, żeby każdy mógł no po prostu wziąć piłkę i spróbować i trafić do tej mitycznej obręczy. Turniej męski 20 drużyn, turniej żeński 20 drużyn. Najpierw podział na grupy po 5 zespołów. Zespoły, które wygrają, czy może inaczej, zajmą pierwsze miejsca, awansują do ćwierćfinałów od razu, bez dalszych gier, natomiast zespoły, które zajmą pozycje 2-3, krosują się i grają o wyjście z grupy i awans do ćwierćfinału. Więc tak naprawdę gramy do końca. To nie jest tak, że powiedzmy sobie, można kolokwialnie powiedzieć, że wychodzą 3 zespoły z każdej grupy, więc po prostu każdy mecz jest ważny. No i zapraszam wszystkich Państwa na te pierwsze, no powiedzmy sobie, 4 dni, gdzie na przemian jednego wieczoru i później kolejnego będzie grała reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn, właśnie te swoje 4 mecze grupowe. A co będzie dalej? No oczywiście liczymy na to, że tych sportowych emocji, jeśli chodzi o naszą kadrę narodową, będzie jak najwięcej. Rozdzieliliśmy to na 2 sesje. Ta sesja popołudniowo-wieczorna z udziałem reprezentacji polskich jest biletowana. Bilety są już na ukończeniu. Natomiast jeśli chodzi o sesję południową, czyli w godzinach 12-16, wejście jest za darmo. Można przyjść, pooglądać sobie, jak to wygląda, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Przyjadą tutaj wielkie potęgi koszykarskie. USA, Francja, Hiszpania, Australia, Kanada, ale wiele też ciekawych zespołów, chociażby z Afryki, Madagaskar, z Azji, Filipiny, Azerbejdżan. No będzie trudno. My ostrożnie typujemy póki co w ćwierćfinał, zarówno jeśli chodzi o dziewczęta i chłopców. No dalej zobaczymy. To jest tak nieprzewidywalna gra, aczkolwiek bierzemy pod uwagę też to, że chociażby nasza reprezentacja kobieca w zeszłym roku zdobyła 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w Ułan-Bator. W związku z tym no, liczymy, że obie nasze reprezentacje świetnie się zaprezentują.
12: I my również na to liczymy, a na Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 zapraszał Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki. My do tematu będziemy jeszcze wracać i będziemy przypominać. Ja przypomnę, że Mistrzostwa rozpoczną się 1 czerwca i potrwają przez okrągły tydzień. Będziecie mogli zobaczyć naprawdę międzynarodowe gwiazdy koszykówki i to wszystko w jednym miejscu na Placu Defilad w Warszawie.
19: Zmieniamy temat.
12: Kiedy w styczniu lato, w lecie zimno, za to, tak mówi jedno z ludowych przysłów, a wiemy, jaka była zima i była bardzo mroźna. Jakie będzie lato? Czy będzie upalne, czy będzie gorące, czy może jednak będzie deszczowo? Oto Piotra Szustera z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pytał Piotr Lędzion.
21: Sieć obiega coraz więcej artykułów o tytułach w stylu upalne lato, rekordowe lato, wszystko spowodowane zjawiskiem atmosferycznym El Niño. Gdyby mógł pan powiedzieć, czym to zjawisko jest?
22: El Niño jest jedną z faz cyklu na Oceanie Spokojnym. W trakcie El Niño notujemy przeciętnie wyższe temperatury powierzchni Pacyfiku, co oczywiście przekłada się na globalne wzorce pogodowe i może wpływać znacząco na pogodę. W tej chwili prognozy mówią o dość silnym El Niño, silniejszym niż przeciętnie, co może powodować zmiany wzorców również w Europie. W tej chwili prognozy długoterminowe wskazują na to, że miesiące letnie, czerwiec, lipiec i sierpień będą charakteryzować się wyższą od normy temperaturą. Natomiast jako, że to są prognozy długoterminowe, są obarczone ograniczoną sprawdzalnością i mogą one odbiegać znacząco od rzeczywistego rozwoju sytuacji.
21: A od czego będzie zależeć to, jak ta sytuacja się rozwinie? Jakie te zjawiska mają już taki bardziej bezpośredni wpływ na sytuację w naszej części świata?
22: Musimy określić to, jaki będzie dominował nad Europą sterujący główny układ baryczny. Prognozy wskazują na to, że pogoda będzie dominowana przez wyże, co będzie skutkować większym dopływem światła słonecznego do powierzchni Ziemi i może prowadzić do po prostu notowanych wyższych temperatur. Sam napływ mas powietrza, oczywiście on nie będzie idealnie stabilny, to nie znaczy, że będzie dzień po dniu cały czas słonecznie. Obecne prognozy również wskazują na to, że okresowo będą występować opady deszczu, więc w tej chwili możemy mówić o generalnym scenariuszu, który mówi o tym, że raczej to będzie ciepłe lato, natomiast będą również okresy charakteryzujące się opadami deszczu, co jest wskazane ze względu na rozwijającą się suszę hydrologiczną.
21: W zimę w tym roku mieliśmy sytuację, w której temperatury notowane na świecie były statystycznie wyższe, jednak w Polsce inne zjawiska spowodowały, że ta zima była no cięższa niż w minionych latach. Czy jest szansa, że jeszcze coś się zmieni na tyle, żeby rzeczywiście lato światowo było cieplejsze niż zazwyczaj, ale w Polsce jednak chłodne?
22: Aby doszło do takiej sytuacji, musielibyśmy notować przemieszczanie się ośrodków niskiego ciśnienia przez Europę Centralną, którym towarzyszyłyby opady deszczu i duże zachmurzenie. Natomiast w tej chwili nic nie wskazuje na to, aby tego rodzaju scenariusz występował z dużo większym nasileniem nad Europą. Raczej skłaniamy się ku bardziej pogodnej aurze.
21: Cały czas rozmawiamy o prognozach długoterminowych. Z jakim wyprzedzeniem możemy spodziewać się tych takich już bardziej pewnych prognoz, które pozwolą jednak bardziej zaplanować te wakacje na przykład?
22: Bardziej dokładne prognozy cechujące się szerszym horyzontem niż prognozy średnioterminowe, są opracowane na okres około 5 tygodni. W tej chwili dysponujemy w miarę sprawdzalnymi wyliczeniami bazującymi na modelach wiązkowych prognoz pogody i obejmują one okres mniej więcej do końca czerwca, zaznaczając, że pierwsza połowa czerwca będzie raczej charakteryzować się temperaturami w normie, natomiast druga połowa czerwca będzie charakteryzowana przez temperatury do 2 stopni powyżej średniej wieloletniej, co przekłada się w tej drugiej połowie czerwca na maksymalne temperatury w zakresie od 18 do 24 stopni Celsjusza. W pierwszej połowie nieco chłodniej, od 16 do 22. Takie prognozy, które zakładają nieco krótszy horyzont czasowy niż te, które są opracowane przez modele klimatologiczne, cechują się nieco większą precyzją, natomiast w dalszym ciągu mogą w nich występować niestabilności, które im krótszy okres prognozy, tym bardziej mogą być widoczne. Po prostu scenariusz może się zmienić z aktualizacji na aktualizację. Takie w miarę pewne prognozy pogody oczywiście mają dużo bardziej ograniczony horyzont czasowy. Jest to zazwyczaj 3 do 5 dni.
12: Ja mam nadzieję na gorące lato, ale gorąco było również na Żoliborzu, na ulicy Powązkowskiej, gdzie 4 małe kaczątka utknęły w studzience na jezdni. A zaniepokojona matka z trójką rodzeństwa czekała w zaroślach. Ludzie ratowali puchate maleństwa, ale nie tylko ludzie, bo był to również ekopatrol, ale także pracownicy wodociągów warszawskich, którzy otworzyli studzienki. 4 wspomniane maleństwa udało się wydobyć, ale wcale nie było tak łatwo, bo jak piszą strażnicy miejscy, matka kacząt, która okazała się ranna, była tak zestresowana, że nie chciała współpracować z ekopatrolem, a do tego w całym zamieszaniu usiłowały coś ugrać głodne wrony. Ostatecznie jednak funkcjonariuszom udało się intruzów odgonić oraz odłowić kaczą mamę i jej pozostałe maluchy. Umieszczono je w bezpiecznych kontenerach i przetransportowano do ptasiego azylu na terenie warszawskiego zoo i po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego w ptasim sanatorium wzmocnione kaczki mandarynki zostaną zwrócone do swojego naturalnego środowiska. I to już tyle w tej części programu. Dzięki za uwagę.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
0: Katarzyna Radziemirska, zapraszam na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa, a dziś w magazynie będzie i motoryzacyjnie, i studencko.
11: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
0: Z mikrofonem Meloradia wybrałam się na Dzień Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, a są ze mną...
1: Michał Makowski, dziekan wydziału.
19: Michał Abramowski, prodziekan do spraw studenckich, Wydział Sumu.
0: Dlaczego to jest szczególny dzień?
1: Dlaczego to jest szczególny dzień? Ponieważ mamy najlepszych studentów, którzy się zajmują motoryzacją.
0: Jakie przede wszystkim atrakcje, no oprócz wiadomo tej ważnej też części oficjalnej?
19: No przede wszystkim spotkania z pracodawcami, z firmami, które prezentują się u nas, ale też i troszeczkę zabawy. Można pobawić się, pograć w siatkówkę, poprzeciągać linę. Przede wszystkim spotkania z wystawcami, możliwość spotkania się z tak zwaną elektromobilnością, bo dzisiejszy Dzień Wydziału jest pod hasłem elektromobilność.
0: A jeżeli chodzi o takie ciekawostki motoryzacyjne?
19: No cała plejada Toyota, ciągnik siodłowy Mercedesa, pełni elektryczny i stanowisko do badań drogowych, niezwykle nowoczesne.
0: I oczywiście prezentacje kół naukowych, o czym będzie za chwilę. To także doskonała okazja, żeby powiedzieć o samym wydziale, na ilu kierunkach kształci.
1: 3 kierunki. Inżynieria mechaniczna, mechatronika, pojazdów i maszyn roboczych i oczywiście inżynieria pojazdów elektrycznych hybrydowych. I studenci, powiem, bardzo chętnie go wybierają. Dlaczego? Są dwie rzeczy. Jest Politechnika, jest SIM.
0: Tak jest. Jakie perspektywy, jeżeli chodzi później o pracę po ukończeniu tych kierunków? Może tak na zachętę, bo Meloradio słuchają przede wszystkim młodzi ludzie, może właśnie niektórzy się skuszą.
1: Powiem tak, jak po Politechnice, jak po kierunkach technicznych, nigdy nie ma problemu w kraju, który się rozwija, a dzisiaj jesteśmy krajem rozwiniętym. Motoryzacja u nas jest na bardzo wysokim poziomie, w związku z tym potrzebuje przemysł wykwalifikowanych pracowników. Oczywiście to, co my dajemy oczywiście im takie ABC, dajemy narzędzia. Dopiero później nasi absolwenci, jeśli już idą do firm, tam rozwijają swoje skrzydła w odpowiednich działkach, tak? Czy to będzie elektromobilność, czy to będą silniki spalinowe, które nie odeszły do lamusa i z tego co słyszałem nie odejdą, bo różne specjalne zastosowania będą, które będą te silniki działały, jak również układy napędowe, jak również nadwozia, zabudowy specjalne, cała plejada. Wszystko na Simrze.
0: Wydział organizuje też wiele, wiele wydarzeń, to może powiedzmy, gdzie szukać informacji o tym, co tutaj ciekawego się dzieje, bo dużo ciekawych wydarzeń się tutaj odbywa.
19: To tak naprawdę przede wszystkim strona Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, ale też Facebook, Instagram, TikTok, X, więc cała plejada mediów społecznościowych oraz też media społecznościowe Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, dlatego że studenci też bardzo dużo tutaj informacji przekazują, przede wszystkim tych informacji skierowanych do studentów i dla studentów, natomiast media społecznościowe, wydziałowe to są i dla studentów informacje, dla partnerów, dla potencjalnych przyszłych kandydatów na studentów i tak dalej.
0: Na dniu otwartym Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oczywiście stanowiska kół naukowych, a ja jestem dokładnie przy stanowisku
2: Wood Racing. Dzień dobry, Grzegorz Siedlecki.
0: Grzegorzu, opowiedz mi, co dzisiaj prezentujecie na swoim stanowisku.
2: Prezentujemy swój bolid. Jest to bolid z kategorii Formuła Student. Jest to kategoria zawodów międzynarodowych, gdzie podobne pojazdy ścigają się z nami między politechnikami z całego świata, całej Europy. Jest to pojazd przez nas konstruowany. Tutaj zasady głównie są pod regulamin, bo musimy zachować bezpieczeństwo. Przez to, że jesteśmy studentami, to nie ścigamy się tak stricte koło w koło, bo by to było niebezpieczne i by generowało szkody. Ścigamy się w kategoriach dynamicznych, takich jak skid pad, czyli jazda po ósemce na czas, autocross, czyli przejazd po specjalnym torze. On jest bardzo kręty, najdłuższa prosta ma 80 metrów i to też jest na czas dwa okrążenia i też wyścig enduro, gdzie na czas jeździmy około 30 okrążeń, 20 km. Oprócz tego są też kategorie statyczne, gdzie oceniane są nasze zdolności inżynierskie w projektowaniu, to co właśnie wykonaliśmy.
0: Nie pierwszy raz już u Was tutaj. Jestem z mikrofonem Meloradia i wiem, że to już też jest któraś z kolei Wasza konstrukcja. Ta konkretnie to?
2: To jest W6, czyli szósta iteracja naszego bolidu. Następca WT5, który był z poprzedniego sezonu, bo teraz naszą charakterystyką naszego koła jest, że staramy się co roku budować od nowa, tak naprawdę od zera cały bolid, więc wszystko co tu widać jest zrobione przez nas w przeciągu tak naprawdę jednego roku akademickiego.
0: Jego podstawowe parametry i to czym on się różni od piątki.
2: Jest to silnik z Hondy CBR600. Ma on około 80 koni, 88. Miałby więcej, lecz regulaminowo jesteśmy ograniczeni zwężką na dolocie. Różni się on głównie monokokiem. Jest on trochę większy. Poszliśmy w taką strukturę. Więcej mamy, powiedzmy, zakrytych elementów, typu tutaj przednie zawieszenie, które wcześniej było odkryte. No i mamy znacznie bardziej rozbudowany pakiet aerodynamiczny.
0: Od czego zaczynacie pracę nad każdym kolejnym bolidem?
2: No, zaczynamy od fazy projektowej, tak, czyli na samym początku, po zawodach, po sezonie konsultujemy ze sobą, co było w porządku, co było dobrze i chcemy kontynuować, co byśmy chcieli zmienić. Później przez pół roku mamy fazę projektową, gdzie tak naprawdę w programach inżynierskich typu CAD modelujemy to, co później mamy wykonać, no i później jest faza wykonawcza, w której konstruujemy fizycznie już nasz bolid.
0: Jeżeli chodzi o materiały tutaj konkretnie wykorzystane, czy coś nowego, coś oryginalnego?
2: Korzystamy z tych samych materiałów, ale i tak mogę wymienić, no tutaj mamy jak widać bardzo dużo włókna węglowego, które wykonujemy sami, tak naprawdę własnoręcznie większość. Tylko mamy kupne z części węglowych rurki do zawieszenia. Używamy też wielu stopów takich pokroju tytanu, pokroju duraluminium lotniczego.
0: Kolejne stanowisko, kolejne koło naukowe Wood Sim Racing Technology i są ze mną
3: Damian Gryta
4: i Adam Kaczyński.
3: W tym roku prezentujemy prototyp motocykla Premoto 3. On był w ostatnich zawodach, motostudent. Aktualny motocykl też stoi niestety na hali, bo trwają cały czas prace. Pokazujemy to, co w ostatnich latach zrobiliśmy.
0: Co konkretnie można powiedzieć o tym motocyklu, co go wyróżnia spośród takich motocykli, które powiedzmy widujemy na co dzień na warszawskich ulicach?

0: produkuje z tego jakieś 34 konie mechaniczne, co przy jego wadze chyba blisko 100 kilo
1: 104
0: pozwala, 104 kilo dokładnie, pozwala mu na bardzo żwawe przyspieszanie, rozpędzanie się i na to, że naprawdę daje radę. Mamy założone tutaj sliki, które są wymagane seryjnie według spec serii motostudenta, tak? Tak samo jak silnik jest dany przez motostudenta, ze względu na to, żeby nie było problemu z rozwojem dla zespołów, które nie, na przykład nie mają pieniędzy, żeby rozwijać własne silniki. A cała reszta to jest konstrukcja, tak jak wykonana i zaprojektowana przez studentów tutaj Simru i osoby w kole. Rama jest wykonana z aluminium, to też jest ciekawe, bo no większość motocykli nie ma ramy z aluminiowej, to jest raczej taka charakterystyka sportowych motocykli. Oczywiście na ulicach są niektóre, ale aluminiowy wahacz to też jest charakterystyczne dla motocykli sportowych, bo jest lżejszy, jest sztywniejszy trochę od stalowego, co dla niektórych kierowców jest zaletą, wadą, to zależy od kierowcy, ale raczej uważane jest za zaletę, ze względu na lekkość. Mamy tutaj przelotowy wydech Arrowa i owiewki wykonane z włókna węglowego. Zarówno ogon motocykla jest wykonany jako jeden kawałek z włókna węglowego i jest samonośną konstrukcją ten ogon, więc przyczepiony jest do ramy aluminiowej i po prostu sam pod swoim ciężarem trzyma kierowcę i wszystko tam jest w środku, czyli tam airboxa i komputer pokładowy, jeżeli się nie mylę.
2: Wspominaliście o formule student. Ja rozumiem, że to też narzuca pewne wymagania. Jakich ram musieliście się trzymać i na co szczególnie zwracaliście uwagę?
1: No tutaj jest to bardzo szeroki temat, jest bardzo duży regulamin. Musimy mnóstwo wymagań technicznych spełnić. Co miesiąc podczas projektowania musimy wysyłać też obliczenia komputerowe ramy, żeby wytrzymała wszystkie naprężenia. Więc to jest bardzo restrykcyjne są zasady i co jakiś czas musimy wysyłać, czy spełniamy je na bieżąco.
2: Tak jak wspominałam wam, drodzy słuchacze, jestem dziś na dniu otwartym Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej i wyszukuję różnych motoryzacyjnych ciekawostek i moją uwagę przykuła replika samochodu Lotus 7 wykonana przez właśnie studentów.
3: Jarosław Sańko, opiekun studentów, którzy realizowali ten projekt. Jestem pracownikiem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych i od wielu lat przygotowujemy różne projekty samochodowe związane z powstawaniem nowych konstrukcji, nowych projektów. Ten pojazd powstał w roku, finalnie w roku 2010, natomiast studenci od 2008 roku przygotowywali się do zbudowania go, do dokończenia, do zarejestrowania również, bo jego jakby najważniejszą cechą z naszego punktu widzenia teraz jest to, że jest to samochód dopuszczony do ruchu. Jest to samochód zbudowany jako SAM. Chyba jedyny w Polsce samochód zarejestrowany, dopuszczony do ruchu, zbudowany przez studentów. Nie słyszałem o innym. Jeśli ktoś wie, bardzo chętnie przyjadę się, zobaczę. I pomarańczowy jest, tak? Wyróżnia się przede wszystkim tym, że ma niewielką masę w stosunku do gabarytu. Cały samochód waży 640 kg, czyli na dzień dzisiejszy to tak można powiedzieć, że parę kilogramów więcej niż maluch. Ma silnik o mocy bez doładowania, wersji wolnocącej 140-konny i to jest no coś, co cały czas daje frajdę z jazdy tym pojazdem, daje możliwość odczucia przyspieszenia związanego z właśnie dobrym stosunkiem mocy do masy. Pojazd jest maskotką wydziału tak naprawdę i prace, które na nim są prowadzone, są to prace raczej związane z układem sterowania silnikiem. Od samego początku pojazd był wyposażony w elektroniczny system sterowania. Komputer do tego pojazdu dorzucony to jest w tej chwili ECU Master, jednostka znana wszystkim osobom, które zajmują się tuningiem samochodów w Polsce i w obrębie właśnie tej naszej jednostki sterującej silnika prowadzone są prace. Pojazd, zobaczymy co będzie, nie chciałbym wszystkiego zdradzać, ale powiedzmy, że na benzynie jeździ, na biopaliwach też jeździ, na tym tak słynnym E100, natomiast chcielibyśmy, żeby tych biokomponentów było troszeczkę więcej i to jest baza pod kątem badań, oczywiście po badaniach stanowiskowych, po badaniach hamowianych, do badań paliw właśnie na drodze już.
4: Dzień dobry, Wolski Mariusz, jednostka ratownicza gaśnicza numer 17. Przedstawiamy, ze sobą przywieźliśmy robota Shark, robot gaśniczy do działań w trudnych warunkach.
2: Na przykład?
4: Na przykład, ostatnio brał udział na przykład pożar hali. Używam go tam, gdzie jest ryzyko puścić ratownika.

0: ratowników, do gaszenia pożarów. Tutaj jest akurat wyposażony robot w działko wodno-pianowe. Podłączamy odcinek i puszczamy robota do hali. Wtedy mamy pewność, że robot sobie bezpiecznie wjedzie, nie puszczamy ratowników, nie narażamy ludzi. Robot jest wyposażony w działko o wydajności 3200 litrów. Kamery, w termowizję, ma przed sobą tarana. Dzięki temu na przykład jakieś elementy leżą, sobie może tą drogę utorować. Może przepchać tonę. Czyli to jest sporo na takiego robocika. Wyposażony jest w gąsienicę. Mówię, fajny sprzęt, duże udogodnienie dla ratowników.
1: Bardzo fajny sprzęt w waszej akademii pożarniczej. Coś podobnego widziałam, nie wiem czy to
0: tak,
1: ten...
0: Jest kilka takich robotów w Polsce. Akademia Pożarnicza również ma taki robot. Mówię, no często bierze udział. Jak się pojawiły w Polsce te roboty, często już wyjeżdżają do akcji.
1: To oczywiście nie jedyny pojazd, który dziś tutaj prezentujecie.
0: Jest do ratownictwa operacyjny samochód, który przewozi część sprzętu, w który robot jest wyposażony, czyli na przykład dodatkowe baterie, jakieś agregaty, no potrzebne typowo do działań gaśniczych, tak?
1: I tak w bardzo, oczywiście dużym skrócie było podczas Dnia Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Tak, jak słyszeliście, sporo się tutaj działo, sporo można było obejrzeć. Motoryzacyjny klimat wisiał w powietrzu. Było też sporo ciekawostek. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać chociaż część tej atmosfery, która tutaj panowała. I w tym magazynie to już wszystko. A ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
2: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie temat, można śmiało powiedzieć, wakacyjny. Z Tomaszem Kunertem, rzecznikiem Zarządu Transportu Miejskiego, rozmawiać będę o warszawskich liniach turystycznych. A to nie tylko gratka dla miłośników komunikacji miejskiej, ale też fajna propozycja dla tych, którzy chcą poznawać i podziwiać Warszawę z zabytkowego tramwaju, autobusu czy z perspektywy promu na Wiśle. To teraz więcej szczegółów.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Warszawy.
4: WLT to dziś oferta ziemnowodna. Wodna, dlatego że jak co roku już przez Wisłę przepływają promy. Mamy także statek wycieczkowy do Serocka. I nowość w tym roku, statek, który pływa wzdłuż brzegów Wisły. To jest projekt, który zwyciężył w budżecie obywatelskim. Naziemne, tramwaje, autobusy, linie obsługiwane zabytkowym taborem i do tego jeszcze kolej wąskotorowa. Kolej wąskotorowa w Piasecznie.
1: Jeżeli chodzi o autobusy, to jaka to jest linia?
4: Setka. Setka, dlatego że to jest numer charakterystyczny, pamiątkowy wręcz dla Warszawy. Linie z tym numerem przez wiele lat na różnych ulicach Warszawy gościły. Autobusy linii 100 kursują taką okrężną trasą, rozpoczynają jazdę przy dworcu centralnym i kończą również przy dworcu centralnym, a przejeżdżają przez centrum, zahaczają trochę o okolice dawnego getta warszawskiego, okolice Starego Miasta, przejeżdżają przez Wisłę, wracają z powrotem na lewy brzeg Wisły, przejeżdżają przez Wisłę mostem świętokrzyskim, potem jadą w kierunku południowym, żeby wrócić z powrotem do centrum przez Aleje Ujazdowskie, przez Plac Unii Lubelskiej i przez Marszałkowską. Setkę można się przejechać w weekendy i dni świąteczne do 20 września. W okresie wakacji, czyli od 27 czerwca do 31 sierpnia, autobusy kursują co pół godziny, w tym okresie pozawakacyjnym co około 45 minut. I co ważne, autobusy linii 100 to jest linia weekendowa i świąteczna, czyli w dni powszednie autobusy setki nie jeżdżą. Linie 100 obsługują autobusy, które na co dzień już nie jeżdżą w barwach WTP. Autobusy młodsze i starsze, bo dziś zabytkiem jest na przykład przykład już pierwszy niskopodłogowy autobus w Warszawie marki Neoplan. Te autobusy swego czasu, kiedy pojawiły się na ulicach Warszawy, wywołały wielkie zainteresowanie, wielkie poruszenie wśród pasażerów. Dziś ten autobus jest już zabytkiem. Z tych starszych będą ogórki.
1: Czyli warto wybrać na przejażdżkę takim zabytkowym autobusem linii 100, bo raz, że będziecie jechali ciekawym, zabytkowym pojazdem, a dwa, trasa również jest bardzo ciekawa. Drodzy słuchacze, przypomnę, że dziś w magazynie rozmawiamy o warszawskich liniach turystycznych. Rozmawiam z Tomaszem Kunertem z Zarządu Transportu Miejskiego. To teraz tramwaje, a są to linie 36 i te.
4: Dwie linie tramwajowe, 36, linia obsługiwana nieco młodszymi zabytkami i linia T. Na tę trasę wypuszczane są najstarsze tramwaje z kolekcji zabytków tramwaju warszawskich. Oczywiście te, które mogą bezpiecznie wozić pasażerów i mają wszelkiego rodzaju dopuszczenia do ruchu z pasażerami. 36, numer linii też nawiązujący do historii. To był tramwaj, który przez wiele, wiele lat jeździł przez centrum Warszawy na Żoliborz. I współczesna trasa linii specjalnej 36, linii WLT, też prowadzi właśnie przez te okolice. Tramwaje wyruszają z metra Marymont, jadą ulicą Słowackiego, Mickiewicza, Andersa, Marszałkowską, Nowowiejską na plac Narutowicza. I w drugą stronę ruszają z placu Narutowicza na Żoliborz. Tutaj najczęściej jeżdżą albo tramwaje 13N, czyli parówki, tramwaje z lat 60. Model bardzo charakterystyczny dla Warszawy, bo w ogóle skonstruowany specjalnie dla stolicy w ówczesnych latach. Najpopularniejszy tramwaj w Warszawie. Przez wiele, wiele lat to była podstawa funkcjonowania sieci tramwajowej w Warszawie. Myślę, że bardzo wielu warszawiaków jeszcze pamięta te tramwaje za normalnego ruchu. Bardzo charakterystyczne dla nich było to, że miały dosyć głośny silnik i na przykład jak na wspomnianej trasie zjeżdżają z wiaduktu na ulicy Andersa, to bardzo głośno słychać właśnie wycie tego silnika. Drugi typ tramwajów na 36 to są tramwaje typu 105. To jest tramwaj, który dziś jeszcze jest w normalnej eksploatacji, ale oczywiście po wielu modernizacjach, więc on nie do końca wygląda tak, jak to było w latach, kiedy wszedł do produkcji na ulicę Warszawy. To jest ten charakterystyczny, kanciasty, przeszklony model. Ten, który obsługuje linię zabytkową, to jest tramwaj, który wygląda tak, jak wyglądał właśnie wtedy, kiedy po raz pierwszy przyjechał do Warszawy. Taką bardzo charakterystyczną jego cechą są siedzenia. Siedzenia, które pamiętam w latach dzieciństwa nazywaliśmy miskami, bo to taka plastikowa właśnie miska, gdzie jeśli siadało dziecko, to wpadało bardzo głęboko w to zagłębienie fotela. No te zmodernizowane pojazdy już nie mają takich siedzeń. Mają albo miękkie po prostu z tapicerką, albo plastikowe, ale o innym profilu. 36 wystartowała od 1 maja. Do początku wakacji tramwaje jeżdżą w soboty, niedzielę i dni świąteczne. Natomiast w okresie wakacyjnym od 27 czerwca do 28 sierpnia tramwaje linii 36 kursują codziennie. Tramwaje linii te wypuszczamy na trasę w okresie wakacyjnym, w soboty i niedzielę. No tutaj te tramwaje najstarsze troszkę trzeba oszczędzać, aby jak najdłużej cieszyły oko swoją klasą i niesamowitym wyglądem. Trasa prowadzi także przez centrum. Jest to trasa okulna. Tramwaje zaczynają na placu Narutowicza i kończą na placu Narutowicza. Trasa prowadzi przez centrum, potem przez most Gdański na Pragę, następnie przez Targową do mostu Śląsko-Dąbrowskiego i przez plac Bankowy z powrotem do centrum i na plac Narutowicza. W tramwajach i autobusach WLT obowiązują normalne bilety tak jak w każdym innym pojeździe warszawskiego transportu publicznego. Można także oczywiście podróżować nimi z biletem nagranym na kartę miejską lub inny nośnik. W tych pojazdach są też naklejki do kasowania kodów QR, jeśli chodzi o kasowanie biletów kupionych w aplikacjach. W tych pojazdach, gdzie nie ma kasowników, gdzie nie ma innej możliwości, konduktorzy z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej własnoręcznie kasują bilety kartonikowe.
1: Mamy autobusy, mamy tramwaje, to teraz Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa. Jak tu wygląda kwestia biletów, jak tu wygląda trasa?
4: Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa w barwach WLT kursuje w soboty od 1 maja do 19 września. Pociągi wyruszają ze stacji Kolei Wąskotorowej w Piasecznie. To jest nieopodal stacji piaseczno-normalnotorowej, więc można do Piaseczna dojechać na przykład szybką koleją miejską albo kolejami mazowieckimi i podejść do stacji wąskotorowej. W pobliżu też zatrzymują się autobusy. Pociągi wyruszają z Piaseczna, przejeżdżają przez Zalesie Dolne, przez Głosków, Runów, Złotokłos, docierają do Tarczyna. Tam następuje zmiana kierunku jazdy i w drodze powrotnej jest postój. Pociąg staje na Polanie Leśnej w Brunowie, gdzie pasażerowie mają czas dla siebie. Bilety można kupić na stronie Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej.
1: To na koniec jeszcze może troszeczkę zdradźmy szczegółów, jeżeli chodzi o to, co na wodzie. Jak właśnie kwestia biletów czy chociażby tras?
4: I tu właśnie mamy kłopot, bo Wisła jest bardzo kapryśną rzeką i niestety często jej stan wody jest zbyt niski, aby mogły chociażby pomiędzy dwoma jej brzegami pływać promy. I niestety w tym roku zaliczyliśmy falstart, bo w majówkę stan wody był za niski, promy nie mogły pływać. Mamy trzy promy, które łączą brzegi Wisły w trzech miejscach. To są promy, które są w barwach WLT. Mają swoje określenia rozkładowe. Mamy prom Słonka, określony jako W1. To jest prom, który pływa między Cyplem Czerniakowskim a plażą na Saskiej Kępie. Prom Pliszka W2 wzdłuż mostu Poniatowskiego, także na plażę na prawym brzegu Wisły. Prom W3 Wilga spod Zamcza, mniej więcej na wysokości parku Fontan, do plaży na wysokości Zoo. Te promy mają określenia W1 do W3, bo mają swoje rozkłady, więc tak jak inne środki transportu w Warszawie, mają takie określenie techniczne, które jest właśnie określeniem rozkładowym, bo każdy z tych promów ma swój rozkład, który można sprawdzić. Czwarty prom to jest prom uruchamiany przez Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, projekt budżetu obywatelskiego, i to jest prom na Białęce. Prom Dudek, te promy mają nazwy od ptaków wodnych. Prom Dudek pływa pomiędzy Młocinami a Tarchominem. Przeprawy promowe są bezpłatne. Można promem także przewozić rowery, są specjalne stojaki. Do wakacji promy pływają w weekendy i dni świąteczne. W okresie wakacyjnym pływają codziennie. Sezon promowy trwa do 20 września. W tym roku rozszerzyliśmy pływanie statkiem Zefir. To jest statek, który wypływa z kanału Żerańskiego i przez kanał przez Zegrzyński płynie do Serocka. Te rejsy cieszyły się ogromną popularnością i w tym roku mamy 3 dni rejsowe. Statek Zefir wypływa z przystani na Żeraniu, potem kanałem żerańskim przez Zalew Zegrzyński dopływa do Serocka. W Serocku jest kilkugodzinny postój, tak więc można pójść na lody albo po prostu zobaczyć to urokliwe miasteczko i potem powrót do Warszawy. I to jest tak naprawdę wyprawa na cały dzień, bo statek wypływa o 9, a wraca na około godzinę 18. Statek pływa do 20 września, w soboty, niedzielę i święta, a w wakacje także w piątki. Mieliśmy bardzo duże zainteresowanie tymi rejsami w poprzednich latach. Zawsze bilety wyprzedawały się dużo wcześniej niż były rejsy. No i w tym roku dodaliśmy dodatkowy dzień. Bilety można kupować na stronie internetowej Bilety24, a stacjonarnie w punkcie obsługi klienta Warszawskiego Transportu Publicznego na dworcu wileńskim. Z budżetu obywatelskiego realizujemy w tym sezonie rejsy statkiem Kopernik, rejsy wzdłuż Wisły. Wzdłuż, bo statek rozpoczyna na Podzamczu i płynie w kierunku Grubej Kaśki, czyli tej studni, która czerpie wodę dla Warszawy. Tam następuje nawrót i z powrotem do Podzamcza. Rejsy są bezpłatne, konieczna jest jednak rejestracja, bo statek ma ograniczoną pojemność, więc tutaj trzeba się zarejestrować wcześniej na taki rejs. Na pokład wchodzi około 80 pasażerów. Rejsy statkiem Kopernik są organizowane od czwartku do niedzieli. To są 3 rejsy w ciągu jednego dnia. O 12, 13, 40, 15, 20. Cały rejs trwa około 1,5 godziny. Statek będzie pływał do 20 września.
1: A ja przypomnę, że dziś w magazynie o warszawskich liniach turystycznych, o trwającym właśnie kolejnym sezonie, 18 już, rozmawiałam z Tomaszem Kunertem z Zarządu Transportu Miejskiego. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, dużo uśmiech.
7: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Jamki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
8: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, 23 maja w kalendarzu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Piotrek Opoka. Zapraszam, to jest weekendowe Melo w Meloradiu.

Another Five Fall Ultra z numerem Talk To You w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Sobota się rozkręca, no to dajcie znać, gdzie wy podkręcacie tempo razem z Melo Radiem. Czekam na was przy naszym WhatsAppie. Koniecznie wyślijcie głosówkę albo wiadomość, albo przynajmniej dajcie jakieś serducho, żebyśmy wiedzieli, że jesteście razem z nami. Ściskamy was bardzo mocno i ślemy do was Calvina Harrisa, który w tym roku po raz pierwszy zagra w Boom na Tomorrowland. Będę miał newsa dotyczącego tej imprezy, ale to wkrótce. A teraz Thinking About You.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Co za kolaboracja, która bardzo długo czekała na to, żeby do was dotrzeć. Panowie jakoś nie śpieszyli się z numerem Repeat It, ale wreszcie jest, wreszcie gramy go w Melo Radio, a za chwilę jeszcze gorętsze numery, które dla was przygotowaliśmy.
1: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: świeże dobniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
12: Ale Ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za Ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

Razem z nim oraz Rita Ora Tiesto wraca do korzeni, wraca do muzyki trance. Sam bardzo mocno liczy na to, że wkrótce uda mu się skończyć płytę. Nie możemy się doczekać, bo przecież tej legendy kochaliśmy słuchać kilka dekad temu. No i chcemy słuchać znowu tej muzyki, w której się lubował, w której był mistrzem. Pewnie to najmłodsze pokolenie też chciałoby takiego Tiesto poznać. To teraz poznajcie Gordo i René Zonnevelda, Loco Loco w Melo.

0: Michael Schulte Rehab, Waterfall w Melo Radio. Parę słów o Tomorrowland na pewno, ale po godzinie 11 będziemy mieć dla was mega petardę, mega niespodziankę, mega wydarzenie od nowego tygodnia. Bądźcie razem ze mną, szczegóły już wkrótce. A dosłownie za moment kolejny muzyczny sztosik.
1: A już o 11 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
2: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
7: Tanie tutaj jest stokrotka.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A Kujaw olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
12: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny.
12: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
11: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
12: No.
13: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
17: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
18: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik. Po reklamie.
23: Meloradio Warszawa na 94 FM.
24: Siemanko, cześć, dzień dobry, to jest weekendowe Melo w Melo Radio. Oczywiście fajnie, że jesteście razem do 15. Piotr Opoka melduje się ponownie. Inni gadają, a my gramy wam już najgorętsze numery tej wiosny. Christian March, Fast Cars and Superstars. Na początek.

Ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Melo Radio. Mowa ciała zdradza czasami, że jesteśmy poddenerwowani, a czasami, że jesteśmy podekscytowani. I ja taki jestem, kiedy myślę sobie o tym, co będzie działo się w tym roku w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy Sunrise Festival, a na nim jedna z najgorętszych gwiazd tej edycji, czyli Hardwell, który już teraz u nas w Melo zagra wam Young Again. Jedziecie na Sunrise Festival? Dajcie znać na WhatsAppa.

0: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin w Meloradiu. Gorąco się robi za oknami, gorąco też na antenie Meloradia. Tu cały czas podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. No to za chwilę prościutko do was ze studia Meloradia poleci Arasz.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów. 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
17: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays. Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.

0: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Czasami trzeba umieć zmierzyć się z rzeczywistością, z życiem. Ja na przykład się mierzę i wiem, że pewnie do Acapulco prędko nie polecę. Tym bardziej cieszę się, że przynajmniej mogę sobie Acapulco posłuchać w Meloradiu. Jason Derulo grał dla was przed momentem w weekendowym Melo. No to dajcie znać, czy chcecie razem z nami wybrać się na Tomorrowland, bo od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety i to nie są żarty. To naprawdę się wydarzy. Od najbliższego poniedziałku zapraszamy was do belgijskiego Boom wkrótce. Więcej szczegółów. Don't Want Your Love teraz.

0: Niektórzy tak go kochają, że nawet sobie go tatuują. Alesso z numerem I Like It po godzinie 11, a może bardziej przed 12, my już gotowi do kolejnej godziny. A wy?
1: A już o 12 zagramy
0: Boy You Turn Me.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
17: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super. Kiedy płyniemy?
20: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Tymczasem w salonie Filman.
21: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
9: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info / producenci.
13: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
25: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
26: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa.
1: Dzień dobry, hej, czołem, Felix Jan, przejmuję stery w Meloradio. Boy, You Turn Me, to jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. No to co, zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Opoka melduje się w studiu Meloradia, dajcie znać, gdzie wy jesteście, czekam przy WhatsAppie.

0: Halo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

David Guetta, chociaż znam taki numer Just The Way You Are od nieco innego artysty. Dobra, nie będziemy wracać do historii. Lecimy przed siebie i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. A przed nami wakacje. A skoro wakacje, to warto pomyśleć o naszej apce. Pobierzcie ją już teraz na swoje smartfony, żebyście nie polecieli w te dalekie zakątki świata bez nas, bo to będą bardzo smutne wakacje. I nie żebym was straszył. Apkę pobieramy i właśnie tam, gdzie jesteście, ślemy do was kolejne gorące wakacyjne i letnie numery. Summer's Back, Alok. Proszę bardzo.

0: Można się kłócić, który numer jest lepszy, ale Hello to zdecydowanie bardzo ciekawa, przyjemna propozycja od Ebena. To właśnie on przez kilka ostatnich minut was rozgrzewał. Chociaż nie wszędzie rozgrzewki już potrzeba, bo ciepło się zrobiło. Dajcie znać, ile stopni u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania,
3: po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.

apartamencie. Kids of Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Bajkowo zrobiło się w wielu zakątkach Polski. No nie ma co ukrywać, że centrum najgorętsze, 23-24 stopnie, takie maile, wiadomości na WhatsAppa od was dostaję. Najchłodniej z tego, co widzę, chyba gdzieś w okolicach Półwyspu Helskiego, 17-18 stopni. Dajcie znać, co dzisiaj porabiacie, gdzie jesteście razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to już kolejny z naszych gorących numerów, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Candy Night, Jazzy Spritz, proszę.

0: Alessandra Amoroso, Mezzo Rotto, taki zepsuty, ale nie do końca. Podobno w każdym drzemie odrobina dobra, ale jak tego zła jest w nas więcej, to wtedy trzeba zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. To jest jego dzień, nie wiem czy wiecie. Szczegóły po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Only You, Shouse.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
6: Masz to Brico.
7: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
8: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
14: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
15: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
18: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
19: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka.
20: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
22: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław.
25: Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, Stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
26: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
27: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
28: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
29: Siemanko, 13 wjeżdża na zegarki, u was już za moment Only You i Shaws, a ja chciałbym wiedzieć, gdzie jesteście. Bartek, pozdrawiamy, ty na Mazurach, Kasia w Warszawie, Patrycja z kolei w Zielonej Górze. Dajcie znać, gdzie się podziewacie i co robicie. Czekam przy WhatsAppie. Poka, siema.

Modelki wodarskie, lubię cię jak lato. Pewnie, że lubimy lata jeszcze bardziej. To ja lubię, jak wy dajecie znać, gdzie to lato chcielibyście z nami spędzić. Bo zapraszamy was w wiele niezwykłych miejsc, na najlepsze wydarzenia muzyki EDM. Poczytajcie o tym w naszych social mediach, śledźcie nas na bieżąco i bądźcie czujni, bo mamy dla was zaproszenie na Tomorrowland, które już od jutra będą trafiać w wasze ręce. Spectrum i Florence and the Machine przed wami.

0: Aluk Khalid, Dive Into Me. Jak sobota, to tylko do Melo, a w Melo dzisiaj od 20. Oczywiście dobre Melo i najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny muzyki elektronicznej. Sprawdźcie line-up i bądźcie z nami wśród nich, między innymi State of Trance i Armin Van Buren, a także The Best of Tomorrowland od 8.
1: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
6: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody Rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
16: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
18: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
21: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
20: I to gdzie?
21: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
22: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
23: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: Codziennie niskie ceny.
25: O reklamie.

Birds of Trips z numerem nad wodę, zabierzcie nas nad wodę, prosimy. Ale to nie jest tak, że się wpraszamy, wiecie, po prostu bez żadnego pomysłu na siebie, bo my chcemy, żebyście tam się dobrze bawili, no i żebyśmy mogli dostarczyć wam najlepszą muzykę, gdzie tylko jesteście, najlepszą na ten właśnie piękny weekend. Pobierzcie nas na swoje smartfony, polecamy. To właśnie tam, gdzie będziecie, Zokaria będzie mogła zagrać, zawsze i wszędzie. Andy Dust, gramy.

0: James Hype z numerem Ferrari. Czymkolwiek byle dotrzeć do Kołobrzegu na Sunrise Festival 2026, my już wam w tym pomożemy. Pamiętajcie, że to my zabieramy was w tym roku właśnie do Podstrzela, żebyście mogli bawić się między innymi przy muzyce Jamesa Hype'a. Za chwilę wracam.
1: A już o 14 zagramy
0: Gordo Loco Loco.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie, plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41 wsei.pl.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz! I just
11: wanna feel. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda.
21: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław.
22: Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
23: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
25: No to wjeżdżamy rozpędzeni w kolejną godzinę. Gordo i René Zonneveld, Loco Loco, lecą właśnie teraz do was. Bawcie się dobrze i róbcie tak głośno, jak tylko się da. W końcu jest sobota. Opoka, cześć!

0: Robert Fiefel Ultra z numerem Talk to You. Ciekawe, czy ktoś z was wczoraj w nocy zwiedzał sądy, bo to była noc sądów. Życzę wszystkim, żebyście w trakcie weekendu nie musieli się z wymiarem sprawiedliwości zmierzyć, chociaż to jest właśnie Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Jakby ktoś miał ochotę uczestniczyć w różnych warsztatach, wcielić się w rolę oskarżonego albo świadka, to dużo ciekawych rzeczy w Polsce się dzieje właśnie w instytucjach sprawiedliwości, a na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Taki festyn, można by powiedzieć, więc zapraszamy do Warszawy. Young Leosia, Noc Aniołów przed wami.
1: Mam 12 prac i jedną na boku, 26 lat i żadnego lokum na własność. A w cudzym też nigdy nie było mi ciasno, kotku. Mamy parę strat, jeszcze więcej pokus, lecz jak

0: Beautiful, Anima Georgie w Melo Radio. To jest jeden z moich ulubionych numerów ostatnich miesięcy. Dajcie znać, które wy lubicie najbardziej. Wspierajcie je do 30 Melo Radia na player.meloradio.pl. No to co, za chwilę Alibi. Ella Henderson.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: A, to niska cena.
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko 1,49 zł przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 zł przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Sposób na Twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie, plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41 wsei.pl.
19: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Po reklamie.

www.radio.pl. Dajcie znać, na co potrzebujecie. Kilka stówek, a my do was oddzwaniamy w nadchodzącym tygodniu i od tak dajemy wam pieniądze. Sprawdźcie, jakie to łatwe. Justin Bieber teraz przed wami. Beauty and the Beat.

0: Naprawdę? Tak zleciało? To ja macham do Was serdecznie i dziękuję za dzisiaj. Za chwilę zmiana za sterami. Young Right Now to jest numer, którym do Was macham i przypominam, że Robin Schulz w ramach Dobrego Melo dzisiaj w nocy. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl. Do jutra, strzała.
1: A już o 15 zagramy!

0: Can we pretend?
1: Honestly?
2: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Są miejsca, które dają tylko wiedzę. I są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie. Plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41 wsei.pl.
9: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku. Nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak! W cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
10: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław. Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
0: Po reklamie.
11: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
12: No trzeba przyznać, że pogodowo ten weekend bardzo nam się udał, a ja do niego dorzucę jeszcze najlepszą muzę. Sam Feld i Hejson na początek 15, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Gibbs, to Mel Radio i to Kwadrans po 15. My podkręcamy tempo i to jest Before przed dobrym Melo, a tymczasem Łatwo Gang znowu udowadnia, że ma wielkie serducho, jedzie przez całą Polskę, by uratować Maxia i uzbierać 12 milionów, już blisko 7,5 bańki.

0: to Kygo w Melo Radio na 26 minut po 15. Dodatkowe 200 bez ruszania się z domu i bez wydawania ani złotówki i bez większego zmęczenia. Jak to zrobić, to zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Lorin.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
3: Te 200 w tym momencie daje ci Melo Radio.
2: O, dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: Oh.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.
7: Są miejsca, które dają tylko wiedzę i są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla Ciebie, plus nowoczesne centrum symulacji medycznej. Studiuj w Filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41 wsei.pl.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
12: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, pancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
13: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
14: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu, zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
15: Lenovo, Lenovo.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super! Kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Po reklamie. Autopromocja.
20: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
21: Meloradio.
20: Ale proszę uzasadnić.
21: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
20: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
21: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
20: Iga Dudziuk
21: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.

Ale to ma moc DJ Fresh i Rita Ora w Melo Radio na 19 minut przed 16. Pamiętacie ostatni raz, kiedy prosiliście szefa o podwyżkę? Ile się musieliście nastarać, nauzasadniać, żeby potem okazało się, że da wam ale dodatkowe 200 zł? No, w Melo jest dużo prościej, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co potrzebujecie takiego siana, no a potem to już tylko wystarczy mieć telefon pod ręką, żebyście nie przegapili swojej szansy na 200, na truskawki, na randkę albo na coś zupełnie innego. Już w poniedziałek taka szansa, meloradio.pl, tam się zgłaszajcie do naszej zabawy.

0: Sanach i Melodia w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, choć o Sanach ostatnio też głośno za sprawą numeru Miłość jest ślepa, bo przecież Love is Blind się poniosło po całej Polsce. Tak na marginesie, to jutro reunion. Au!
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Obiecuję, że więcej au już robił nie będę. Poza tym jednym, po 16 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony. Punktualnie o 16 gramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku. Nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak! W cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium. Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
15: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
16: Po reklamie.

321-321-777. Kto podejmie wyzwanie w Meloradiu? 321-321-777. Wy już teraz dzwońcie, a ja się witam. Konrad Straczek, zapraszam.

0: Podejmij wyzwanie.
1: To Mel Radio, to Le Farben, za nami na 14 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a teraz też będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Jacek. Siemanko Jacku.
2: Hej, hej.
1: Jak tam sobota u ciebie mija? W dobrym nastroju?
2: W pozytywnym.
1: No przy sobocie chyba inaczej być nie może. Mam nadzieję, że ten pozytywny nastrój też cię będzie podejmował. No właśnie, będzie dopisywał podczas podejmowania wyzwania. Czy ty jesteś gotowy, żeby je w Melo podjąć?
2: No, tak.
1: Jacek, cała Polska dzisiaj śledzi łatwo ganga, który jedzie na rowerze przez Polskę, żeby zebrać kasę na leczenie Maxa. 12 milionów potrzeba, łatwo gang na tym rowerze zasuwa. Ja go w ogóle podziwiam, bo ja bym na pewno nie przejechał nawet 100 kilometrów. Ale Jacku, no on na pewno dużo wsparcia potrzebuje i też dużo tego wsparcia ma na trasie. Ja bym chciał, żebyś ty taki doping mi zaprezentował dla łatwo ganga. Wyobraź sobie, że gdzieś on tam jedzie, a twoim zadaniem jest właśnie dodanie mu energii i otuchy.
2: No okej, dobra.
1: No taki okrzyk na przykład dopingujący.
2: Dobra, już mogę zaczynać?
1: No możesz, ja cały czas czekam.
2: Łatwo gang, dawaj do celu! Jak najdalej jeszcze za Gdańsk! Dawaj do Łódzki!
1: Tak jest, Jacek, no ja myślę, że z takim dopingiem to on sobie doskonale poradzi, a ty się tak zbierałeś, ale jak dałeś z siebie wszystko, to ja sam myślę, żebym na tym rowerze sobie poradził. No a dla ciebie w takim razie skiety od Meloradia na rower albo na jakieś fajne leżingowanie na przykład, no jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: Ale radio pozdrawiam.
1: No, to my też w takim razie pozdrawiamy i gramy dalej David Guetta, ale Never Going Home Tonight już teraz.
0: Podejmij wyzwanie.

0: To Before przed dobrym melo, tak podkręcamy tempo 25 minut po 16, a za chwilę powiem wam o mocno nietypowym trendzie w Ameryce. No wyjątkowo to Amerykanie są mocno w tyle za Polakami. Zagra nam też Doda i Melodia, to już za chwilę.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy dzień dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
7: Cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann. Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: Są miejsca, które dają tylko wiedzę. I są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla ciebie, plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
21: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
22: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kick-out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

tym numerem od razu czuć, że lato coraz bliżej. Sigala i Sweet Lovin' w Melo. No, jak lato, to i sezon na truskawki trwa. Okazuje się, że też w Ameryce, gdzie chciałoby się powiedzieć, odkryli Amerykę. No bo TikToka zalały tam filmiki z influencerami, którzy odkryli, uwaga, kompot. No i piją, jak to mówią, wodę z truskawek na poprawę cery. Na truskawki w tym wszystkim jeszcze wyjadają pałeczkami. No i ogólnie wszyscy na tym punkcie oszaleli. No jakiś czas temu nauczyliśmy ich makaronu z truskawkami, teraz kompotu. Co to będzie, jak odkryją bigos i flaki? A to już świeżynka w naszej playce. Kaigo, Dante Miński, Heaven on Your Mind. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Otwarte okno w furce, ten numer. No i to jest sobota i to jest Before przed dobrym Melo. Komodo jeszcze przed 17 na antenie Meloradia, a po 17 powiem wam o tym, jak przeżyć coś niesamowitego w życiu, czego długo nie zapomnicie. No i oczywiście nie zabraknie też najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Over You. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Meloradio Warszawa. Gra 94 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Buongiorno Warszawo. Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
13: Lenovo, Lenovo.
14: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda. Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.

Over You na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande, Andy Dust czy Jonathan Nibletka. To za chwilę przed nami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

jasnym. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

takiego Davida Getty w Meloradiu na 14 minut po 17. Nieustająco podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo. Ile razy w swoim życiu mieliście tak, że zrobiliście coś, a potem chcieliście więcej i więcej? No, w tym przypadku będziecie mieli tak do potęgi, albo nawet do sześcianu, albo do czegoś jeszcze większego, bo Tomorrowland to niesamowite doświadczenie i przeżycie, no, którego nigdy nie zapomnicie, a co więcej, możecie to zrobić z Melo. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której zabierzemy was na Tomorrowland w Belgii, a tam sami najwięksi: Armin van Buuren, Calvin Harris, Gabi Ponte, James Hype czy Alok. Bądźcie czujni, bo tego nie można przegapić.

Teo Loki, Khalid w Melo, 26 minut po 17. Warto chodzić na koncerty. A dlaczego? No, o tym powiem wam za chwilę. Pewne rzeczy mogą was mocno zaskoczyć. Zagra nam również Infinity.

0: Reklama.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
2: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 182 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
16: A, to niska cena.
17: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 zł przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Po reklamie.

nieustająco podkręcamy tempo w Meloradiu. Paquito u nas jeszcze przed 18. Chcecie długo żyć? No to przynajmniej raz na dwa tygodnie pójdźcie na koncert. Tak przynajmniej twierdzą badani, słuchajcie, z zagranicy, którzy ostatnio stwierdzili, że już 20 minut słuchania muzy na żywo może nasze samopoczucie poprawić o 21%, no i też przy okazji zwiększyć nasze poczucie własnej wartości. Jednym słowem, warto chodzić na koncerty, no i myślę, że wszystkim to też bardzo, bardzo na rękę. No, a jeżeli teraz furki nie prowadzicie, to zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście na koncercie. Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Lucky Lucky Colors and Me w Melo jeszcze przed 18:00, to jest Before przed dobrym Melo. No, dzisiaj taka pogoda, że myślę, że u niektórych ten Before może nawet na dworze się gdzieś rozgrywać i też dobre Melo dzisiaj też może być na przykład nad wodą.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Patrząc na 30 Meloradia, to bardzo lubicie ten numer. Jego zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To już za moment.

0: autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: My pracownicy Agaty przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
11: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
12: Są miejsca, które dają tylko wiedzę. I są też takie, które dają przewagę. Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie to studia z przyszłością. Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz informatyka pierwszego stopnia. Tu liczą się praktyczne umiejętności, innowacyjne podejście i doświadczenie prowadzących, które pracuje dla ciebie. Plus nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. Studiuj w filii Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie. Od września w nowej siedzibie przy Kordeckiego 39/41. WSEI.pl.
13: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław. Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, Stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
14: Ten numer ma już 14 lat, ale nietypowo wylądował wczoraj na pierwszym miejscu 30 Meloradia, bo taka nostalgia się w was obudziła. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Konrad Traczyk, witajcie.

To już kwadrans po 18, a to Dracula w Melo. Oliver Holdens, Rehab, Sigala, Sonny Fodera czy Wally Lopez chociażby między innymi. To lista tych wszystkich, którzy pojawią się na Sunrise Festival 2026. No lista marzeń, nie da się ukryć, a sam Sunrise już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu i tam będzie oczywiście bardzo, bardzo gorąco. Także za ich sprawą. Axwell i Ingrosso już teraz przed nami.

0: No przy tym numerze zdecydowanie nie da się usiedzieć spokojnie. Anima, Eliza i Bad Angel, 26 minut po 18. Słuchacie Melo Radia, a to jest Before przed dobrym Melo. Ciepły wieczór, prawie jak latem. No a właśnie, lepsze Melo w plenerze czy pod dachem? Dajcie znać, które i dlaczego na WhatsAppie. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Melo w plenerze czy pod dachem? Czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry? Wow, zrobiłam dyszkę.
19: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
20: Rossmann.
21: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
23: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami clip-on i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: ATB nam pięknie podkręca tempo w Melradiu jeszcze przed 19. A chciałem, żeby to wybrzmiało. Lepsze melo w plenerze czy pod dachem? O to was parę chwil temu pytałem. No i Jędrek się między innymi nagrał na WhatsAppie.
1: Latem, wiosną, piękna pogoda, to wiadomo, że plener. Wiadomo, że to wchodzi lepiej. No ale przyjdą te długie wieczory jesienią albo zimą. To wiadomo, że lepiej w klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: A, sprawdzałem was i się nie daliście. Wiadomo, że nieważne gdzie, a z kim. No i w jakim stanie się potem wychodzi. A my podkręcamy tempo, to playback.

0: pryska i lato, pocałuj mnie w melo jeszcze przed 19. Swoją drogą to jeszcze miesiąc i faktycznie lato będzie, przecież jeszcze niedawno Sylwestra świętowaliśmy. No, po 19 też sobie oczywiście poświętujemy muzycznie, bo to jest before przed dobrym melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Będzie można potupać nóżką, a może nawet zrobić parę kroków. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, dlatego warto zostać z Meloradiem.

0: promocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczynna natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Nie spać, zwiedzać, no i dalej powiedzieć nie mogę, ale zagram wam najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na dobre wejście w 19:00. Za chwilę też m.in. Lady Gaga. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo, a to Felix Jen i to Kaskada Boy You Turn Me. Są takie rzeczy w życiu, których nigdy się nie zapomina, no i jedną z nich jest zdecydowanie Tomorrowland. Już w poniedziałek startuje nasza zabawa, dzięki której będziecie mogli pojechać do Belgii, no i przeżyć te niesamowite emocje na własnej skórze. Zatem słuchajcie Melo, żeby niczego nie przegapić, no bo warto na żywo usłyszeć Alana Walkera, Mozimena, Lost Frequencies czy Davida Guetta. No, ja na samą myśl mam ciary, już w poniedziałek naprawdę niezła szansa.

0: aż mnie samego kusi trochę pośpiewać, ale oszczędzę wam tego, natomiast wyśpiewajcie śmiało. Oscar McKay w Melo, 26 minut po 19, a za chwilę będzie można sobie zaśpiewać Freed from Desire, to przed nami już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident at all.

0: One day, this nation will rise up.
1: Melo Radio Warszawa na 94 FM.

0: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

wino z tej imprezowej perełki nie mogło zabraknąć w dzisiejszej playce w biforze przed dobrym Melo. Daddy Cool. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a z tego co widzę, to tempo też podkręca łatwo Gang, który po raz kolejny udowadnia, że my Polacy potrafimy się zjednoczyć i mamy wielkie serducha. Tym razem łatwo jedzie przez całą Polskę rowerem, aby uzbierać 12 milionów dla Maxia. No i na liczniku właśnie 8 milionów 700 tysięcy, no więc myślę, że do jutra spokojnie to uzbieramy, a może i szybciej. Wy też możecie się dorzucić, warto pomagać.

0: Gue Rock and Roll w Meloradiu jeszcze przed 20, tak podkręcamy tempo. No i oczywiście przerywać nie planujemy, bo po 20 też sporo się będzie działo, dlatego warto zostać razem z nami.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Warszawo, szykuj się na wyjątkowy mecz. Legia Ladies kontra Ślęza Wrocław. Świętuj razem z legionistkami awans do Orlen Ekstraligi Kobiet. 24 maja, stadion Legii przy Łazienkowskiej 3. Legia Ladies. Widzimy się na stadionie.
7: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Duncake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
11: Podczas Dnia Dziecka na Ludowo czeka tyle atrakcji, że trudno będzie się od nich odpędzić. Warsztaty bębniarskie, tworzenie zabawek i wycinanek ludowych, lepienie pierogów, wyplatanie wianków oraz pokaz kowalstwa, spektakl teatralny, wystawa rzeźbiarska, muzyka ludowa na żywo i przysmaki od kół gospodyń wiejskich. Dzień Dziecka na Ludowo już 31 maja. Zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. Wstęp wolny.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: track of the week.
1: Turn up the bass.
0: In the mix with

0: mind.
1: The present.
0: Cyberpunk Radio.
1: The future.

0: Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Every week. Bringing you the best of main stage and melodic. Elevating your state of mind.
0: Dobre Melo. Meloradio. Melo.
1: Electrify your soul.
0: Prawdziwe dobre melo. Dobre melo.
1: Turn up the volume.
0: Skytech Meloradio.
1: Is Skytech.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was, Skytech. Zapraszam na 73. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Masano, Sonego Fodery, D.O.D., Chrisa Lake'a i wielu, wielu innych. A na początek mój najnowszy numer wraz z norweskim duetem Mentum. Numer nazywa się Concrete Jungle i ukaże się w mojej wytwórni Horizon State. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Piękne house'owe brzmienia. James Green i Loka. Tuż przedtem Masano i Abraza. A już za chwilę numer nadchodzący w labelu Steve'a Angelo, Psy. Open up your love. James Carter. Dajcie głośniej.

0: promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: best. And progressive.
1: Dobre Melo. Melo Radio. Melo.

You are listening to my new track, In a State of Trance.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim